0: Tanto subito, czyli ten okrzyk tłumu, placu, agory, domagający się natychmiastowej beatyfikacji Jana Pawła II, nie spełniał prawnego warunku, jaki narzucony jest tej procedurze. Mianowicie spontaniczne okrzyki na placu. Gumpel stwierdził, były to zorganizowane grupy pielgrzymów z Polski, którzy doskonale znali tą ścieżkę beatyfikacyjną i w sposób zorganizowany, kontrolowany, skorelowany ze sobą wznosili okrzyki i w ten sposób naruszyli prawnie procedurę wszczęcia beatyfikacji. To upublicznił Gumpel. Nie miało to konsekwencji, bo ten proces wszczęto nie w oparciu o procedurę santo subito, tylko o procedurę standardową. Ale tę procedurę złamano, ponieważ musi minąć kilkanaście lat od śmierci kandydata, którego chce się wynieść na ołtarze, by wszcząć proces. To złamano w przypadku beatyfikacji Jana Pawła II, co inkryminował sam ojciec Gumpel, a wcześniej złamał tę procedurę Jan Paweł II w stosunku do matki Teresy z Kalkuty, ponieważ matka Teresa z Kalkuty to było oczko w głowie, beatyfikacyjne oczko w głowie Jana Pawła II, podobnie jak założyciel Opus Dei, ksiądz Escriva.
1: Te cuda tak się łączą z tymi świętymi, że żeby zostać świętym, trzeba udowodnić, że były dwa cuda za wstawiennictwem tej osoby, tak?
0: Tak, najpierw podczas beatyfikacji, a potem podczas procesu kanonizacji.
1: Jeżeli... Beatyfikacja, przepraszam, to jest pierwszy...
0: Tak, to jest pierwszy stopień i jeżeli ktoś poniósł męczeństwo za wiarę, czyli zginął za wiarę, to w przypadku procesu beatyfikacyjnego, czyli tego pierwszego, nie musi spełniać beatyfikacja wymogu cudu. Ale jeżeli ktoś został męczennikiem Kościoła właśnie w procesie beatyfikacyjnym uznanym i chce być teraz w drugim stopniu kanonizowany, to już ten cud obowiązuje także i jego. Więc generalnie potrzeba dwóch cudów, ale w przypadku męczennika jeden na potrzeby kanonizacji, beatyfikacja obędzie się bez cudu. To są wymogi prawne.
1: I to musi być cud za wstawiennictwem tej osoby, czyli musiałby się ktoś do tej osoby modlić na przykład, tak?
0: Tak, właśnie petent, delikwent, czyli ten główny świadek, ten, no, jak mówiłem, 97% cudów dotyczy uzdrowienia z chorób somatycznych, śmiertelnych, poważnych. On, no i współświadkowie muszą zeznać, że tak, modlił się i wyłącznie na przykład do Jana Pawła drugiego. Problem zaczyna się wtedy, kiedy ktoś modlił się do kilku osób. No ale ten proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny na tyle oparty jest, czy wciśnięty w ramy prawne, że ta komisja musi stwierdzić, kto ponosi tę główną zasługę ozdrowienia, czy na przykład właśnie ten kandydat na ołtarze. Były precedensy, bo kiedyś uznano cud wstawiennictwa hurtem kolektywnego 500 męczenników z Otrando. To była grupa głównie zakonników, którzy ponieśli śmierć z rąk muzułmańskich w średniowieczu i modlitwa do nich spowodowała ozdrowienie tego głównego świadka i w oparciu o to można było kolektywnie uznać ich 500 beatyfikowanymi.
1: Wow!
0: Ale to są precedensy. Natomiast wątpliwości natury zakotwiczonej w rozumowaniu no, oświeceniowym logiki, którą my się posługujemy na co dzień, no, one nie wystarczają nawet wtedy, kiedy lekarze stwierdzą, że wyleczenie nastąpiło na drodze niewytłumaczalnej, bo naturalnej, no, nie wykluczają samowyzdrowienia. Tam wprawdzie atest lekarski formułuje ostateczną diagnozę, że wyleczenie nastąpiło w oparciu o niewytłumaczalne zjawiska, no ale zjawiska samo wyleczenia się również zdarzają. I tego lekarze nie są w stanie już rozgraniczyć.
1: Jak się właśnie chce zrobić kogoś świętym, tak jak Jana Pawła II, to w jaki sposób się szuka tych cudów? Szuka się jakichś osób, szuka się...
0: W przypadku Jana Pawła II, no to również wiem od ojca Gumpela, nadeszło kilkaset 700 zgłoszeń do Watykanu, które atestowały mu cud.

0: czyli ktoś tam się modlił do Jana Pawła II, który nie był jeszcze beatyfikowany, no i doznał uzdrowienia. I spośród tych listów, które, no wtedy były jeszcze listy w latach 2010, pewnie teraz mogą być maile i korespondencja cyfrowa, ale spośród tych kilkuset listów wybrano kilka przypadków, które podlegały dalszej selekcji. Więc taki casting nie jest ogłaszany na ozdrowienie będące cudem, no ale ludzie wierzący, którzy jakby no, kontrolują puls życia w kościele na bieżąco, zdawali sobie sprawę, że chodzi o kanonizację Jana Pawła II, no i zasypali Watykan tymi swoimi oświadczeniami o cudzie za stawienicy Jana Pawła II.
1: Czyli jak rozumiem, ludzie sami się zgłaszają, bo na przykład jakbym, prawda, ja zobaczyła jakiś cud, czy powiedzmy, czy wydawałoby mi się, czy jakieś ozdrowienia jakiegoś bym doznała, to w zasadzie gdzie ja powinnam to zgłosić tak w pierwszej kolejności? Czy do proboszcza pójść, czy nie wiem, do księdza, czy do Watykanu napisać, czy w zasadzie co się robi?
0: No jeżeli doznałaby pani redaktor cudu, no to ponieważ rozmawiamy w Warszawie, no to najlepszą drogą, najkrótszą ścieżką byłoby poinformowanie o tym kurii warszawskiej. Ma tam ona swoją agendę, czyli sędziów, którzy zajmują się tymi procedurami, no i oni by spotkali się z panią redaktor, zaprosili na rozmowę i wszczęto by pewnie jakieś wstępne postępowanie. W zależności od wiarygodności pani redaktor zeznań, albo by to ucięto, albo toczyłaby się sprawa dalej.
1: I rozumiem, że ta wiarygodność się ocenia poprzez na przykład jakieś badanie mojego stanu psychicznego, ale też przez to, dajmy na to, jak na przykład widziałam to oświadczenie w sprawie Medjugorje, czy na przykład te objawienia są spójne dla tych osób, albo czy one sobie nie przeczą, albo czy nie przeczą doktrynie Kościoła, tak?
0: Tak, badane są właśnie pod kątem respektowania prawd wiary, tak, a zanim przyszło jeszcze do głowy, na pewno za cud uznano by, gdyby ktoś z wiernych słuchaczy szacownego radia Tok FM cud zgłosił właśnie radiu Tok FM. Ale mówiąc poważnie, by tak jakby objąć to z lotu ptaka, Kościół próbuje, stara się te ponadnaturalne zjawiska wtłoczyć w ramy procesu prawnego, systemu prawnego i ja mając właśnie ten kontrapunkt czy punkt odniesienia, jakim był dla mnie ojciec Gumpel i jego ten bardzo oświeceniowy i prawniczy umysł, no to dochodzi do, mimo wszystko do pewnej takiej no kakofonii, sprzężenia, czy właściwie no konfrontacji między systemem logiki oświeceniowej, filozofii oświeceniowej, a filozofii nieoświeceniowej, ponadnaturalnej, transcendentnej. I tu punktowo oczywiście mogą zdarzać się nadużycia. Jak w przypadku chociażby ojca Pio, zapomniałem o nim, częściej takiej osoby, która figurowała na agendzie Jana Pawła II jako no, murowanego kandydata na ołtarze obok matki Teresy z Kalkuty i księdza Scrivy, czyli tego założyciela Opus Dei. Jan Paweł II jeszcze jako kardynał spotkał się z ojcem Pio w Rzymie za jego życia. No i tak mówię na samym początku, będąc osobowością podatną na takie mistyczne doznania, mówię o Karolu Wojtyle, pozostawał pod kolosalnym wrażeniem ojca Pio. No i jak został papieżem, no to robił wszystko, by ten ojciec Pio został beatyfikowany. No a wiemy doskonale, że te stygmaty, czyli te ślady na ciele, które wzorowane były na tych śladach biczowania Chrystusa, no mogły mieć inną przyczynę niż ponadnaturalne zaistnienie, bo ojciec Pio kupował fenol u aptekarki, która sprzedawała mu to pokryjomu, ponieważ ojciec Pio wymógł na niej, by publicznie nie ujawniała, że sprzedaje mu w tej rotondzie, tam gdzie posługiwał, sprzedaje mu ten fenol, no więc jest to poważny ślad budzący zastrzeżenie wiarygodności przeprowadzonego procesu beatyfikacyjnego.
1: Takich przypadków właśnie trochę było budzących wątpliwości, prawda? I na przykład wiem, że w przypadku ojca Pio, kiedy powstała właśnie książka na ten temat, gdzie tam ujawniono między innymi właśnie te zeznania tej aptekarki, u której zamawiał, ten fenol, który mógł służyć do jakby rozcierania tych ran, żeby je mieć cały czas, te stygmaty, prawda? To we Włoszech to wzbudziło ogromny skandal i generalnie ludzie już się do niego modlili, już był powszechnie uznawany za świętego. I właśnie no wtedy, jak rozumiem, Kościół też jest pod jakąś dużą presją. Tak samo było z Medjugorje, że te objawienia były w latach 80., od lat 80. miałyby trwać.
0: Tak, od 81 roku, tak.
1: Tak, te wizje. Kościół to dopiero wydał to stanowisko w 2024, a przecież miliony ludzi, miliony pielgrzymów już do Medjugorje zmierzały i wiele osób twierdzi, że jakieś cuda, jakieś zmiany w życiu na lepsze zaszły. Więc teraz w tym momencie Kościół chyba miałby też problem, żeby powiedzieć, że te objawienia są fałszywe, prawda?
0: Tak, dlatego ten werdykt papieża Franciszka był trochę taki salomonowy, bo nie zaakceptował objawień, ale zgodził się na kult. Czyli ci, którzy tam prywatnie chcą się modlić, no to mogą, to nie popadają w herezję, natomiast sam cud nie został potwierdzony. Tam na samym początku ta grupa nastolatków, która utrzymywała, że ma objawienia, bo objawienia w Medjugorje, one nastąpiły w takim dosyć ważnym momencie dla Jugosławii, rok po śmierci Józefa Broz Tito, czyli tego lidera komunistycznego, który trzymał twardą ręką, w garści trzymał Jugosławię, bo te tendencje odśrodkowe praktycznie od samego początku powstania Jugosławii w 1918 roku po I wojnie światowej były silne. No ale ten komunistyczny reżim i autorytet Broz Tito utrzymywał Jugosławię w ryzach. Po 80 roku, kiedy zmarł, pojawiły się tendencje odśrodkowe. No a ten cud zdarzył się rok później i to jest to tło polityczne, które gdzieś tam odpowiadało Janowi Pawłowi II, który od samego początku rozpoczął z tym komunizmem może nie walkę, ale konfrontację. I do tego cudu w Medjugorje, oprócz tego aspektu politycznego, kolorytu politycznego, dochodzi to, że ta grupa nastolatków niewykluczone, że zażywała narkotyki. No nie twarde, ale mimo wszystko środki halucynogenne. No i pod ich wpływem miała doznawać tych objawień. Tam doszło jeszcze do jednego takiego dziwnego zjawiska, mianowicie miejscowy zakonnik, który jakby patronował tym objawieniom, moderował tych chłopców, opiekował się nimi, poprosił ich, by te objawienia jakby przetransponowali z zewnątrz do samego kościoła. I to się miało podobno udać. Więc gdzieś tam doszło do jakiegoś ze strony Watykanu podejrzenia o sterowalność, jakąś taką kinetyczne przeniesienie tego objawienia na życzenie przez zwykłego zakonnika, co wydawało się Watykanowi mało prawdopodobne. I to też spowodowało, że zaciągnięcie tego hamulca na te objawienia w Medjugorje. Więc ten werdykt Franciszka, kult jest dozwolony, ale objawień nie ma, jest takim wyjściem salomonowym.
1: Ale też dla niektórych dziwnym, na przykład dla mnie dość to było niezrozumiałe, jak to pierwszy raz przeczytałam, bo w takim razie, skoro to może być fałsz, no to dlaczego obdarzać takim kultem to miejsce? I to też jest jakiś biznes, prawda, że miliony pielgrzymów z całego świata tam jeżdżą.
0: Powiem cynicznie, jeżeli modlimy się do fałszywego lub prawdziwego świętego, a nam to pomaga, no to jest wszystko okej.
1: Jak rozumiem, możemy się też nie modlić, bo chyba nie ma obowiązku uznawania tych takich objawień prywatnych typu Medjugorje, Fatima, Lourdes, prawda?
0: Cuda w ogóle są zjawiskiem przynależnym społeczności, która jest analfabetyzowana. Cuda potrzebne są tam, gdzie nie dociera słowo, nie dociera argument. No i mamy przecież uwiąd cudów. To właśnie Medjugorje akurat jest takim dobrym przykładem na to, że Kościół, który jest właściwie nosicielem takim pasem transmisyjnym cudów, sam zdaje sobie sprawę, że musi zaciągnąć hamulec w momencie, kiedy są sytuacje graniczne, które wcześniej w takim stuprocentowym społeczeństwie zanalfabetyzowanym no przeszłyby. Więc mamy uwiąt cudów, ponieważ przynajmniej cywilizację transatlantycką zamieszkuje społeczeństwo piśmienne, w większości zakotwiczone w cywilizacji oświecenia, no i ono krytycznie podchodzi do zjawiska cudu, objawień, zjawisk ponadnaturalnych. Nie każde zjawisko ponadnaturalne, niewytłumaczalne musi być wyegzegowane cudem.
1: Jest cała grupa takich cudów tak zwanych eucharystycznych i ich w Polsce akurat mieliśmy wysyp nawet w ostatnim czasie, bo w 2008 roku w Sokółce, później w 2013 w Legnicy i wydaje mi się, że nawet później też jeszcze jeden był. I jakby pan profesor mógł opisać, na czym te cuda eucharystyczne miałyby polegać?
0: Miejsca, które nie są kościołem, dostrzegane są na przykład w drzewie hostie krwawiące. I widzą to albo poszczególne osoby, albo grupy ludzi i twierdzą, że jest to krew Chrystusa. Ale no właśnie, akurat w tym przypadku Watykan chyba posiada na tyle oświeceniowej jakby insuliny w sobie, że nie akceptuje, nie afirmuje i nie stwierdza zaistnienia cudu. Tylko go odrzuca.
1: Ale na przykład w Sokółce i chyba w Legnicy było tak samo, że była podobna sytuacja, że po prostu poświęcona hostia, ten opłatek upadł na ziemię. Później jest jakaś procedura, że go trzeba włożyć do wody, prawda? I on tam i tam miał się zabarwić na czerwono. To miał być ten cud, właśnie ta krew Chrystusa. I z tego, co kojarzę, to chyba w obydwu tych przypadkach biskup miejscowy jakby uważał to za ten cud.
0: No to też taka analogia właśnie do Medjugorje, że ten jakby no w cudzysłowie kult jest jakby dozwolony, ale Watykan nie stwierdza swoim autorytetem zaistnienia cudu. Mówiąc oględnie, nie sobie ludzie to wierzą, ale Watykan nie poświęci swojego autorytetu na takie halucynacje.
1: Z tego, co czytam, to zakłady medycyny sądowej to badały. I właśnie no, nie znaleziono tego DNA. Tam w niektórych przypadkach przy tych cudach jest coś takiego, że niby znajdują jakąś tkankę mięśnia sercowego, coś, co jest podobnego do ludzkiej, ale też z tego, co podają, no, jest to możliwe, że to też powodują jakieś grzyby, bakterie albo jakaś tkanka odzwierzęca, że w zasadzie no, to nie jest. Nie ma w ostatnim czasie chyba żadnego takiego potwierdzonego cudu eucharystycznego, prawda?
0: Dokładnie. Tak, ma pani redaktor absolutnie rację i ja tylko mogę powtórzyć w takie trochę pachnące folklorem opowieści. Znaczy na to Watykan w latach 2010-2020 jest słusznie powściągliwy. Natomiast nie mówiliśmy o cudach, które zdarzały się w samym Watykanie, a które nigdy nie zostały w sposób jednoznaczny wytłumaczone. Do takiego cudu zaliczam zniknięcie z Watykanu w 1983 roku Emanueli Orlandi i niewyjaśnione morderstwo komendanta gwardii szwajcarskiej, pułkownika Aloyzego Estermana. Ja to traktuję w kategoriach cudu.
1: No, tylko właśnie tymi sprawami nikt, żadna komisja chyba nie była jakoś mocno zainteresowana, żeby badać te kategorie cudów.
0: Za pontyfikatu papieża Franciszka, który sam dla mnie jest też jakimś cudem, bo ja nie mam takiego logicznego wytłumaczenia, jak to się stało, że kolegium kardynalskie, konserwatywne, odziedziczone po dwóch konserwatywnych papieżach, wybrało na papieża człowieka, który był normalnym, zwykłym człowiekiem, którego ponosiły nerwy, ponieważ niektórzy pewnie to pamiętają, jak go jakaś tam kobieta na placu Świętego Piotra pociągnęła za pelerynkę, to dał jej po rękach. Przeprosił, przyznał się do tego, ale był z krwi i kości człowiekiem, który no, próbował próbował pogodzić ten arystokratyczny i pontyfikalny Watykan z wyzwaniami ludzkości w XXI wieku, łącznie z kryzysem klimatycznym. Więc dla mnie zaistnieje Franciszka, który miał oczywiście swoje przewinienia i też krył na przykład pedofilię jednego z argentyńskich biskupów. Mimo wszystko był cudem na tle dwudziestowiecznej, dwudziestopierwszowiecznej historii Watykanu.
1: Czy za Franciszka mniej tych świętych zatwierdzono?
0: No znacznie mniej niż w okresie Jana Pawła II. Za Franciszka promulgowano, czyli potwierdzono 120 dekretów o cudzie, za Jana Pawła 1500, czyli 1/10.
1: Spora różnica, nawet jeśli biorąc pod uwagę pewne
0: I długość pontyfikatów.
1: Długość pontyfikatów, ale też osiągnięcia medycyny nawet biorąc pod uwagę, bo rozumiem, że z roku na rok może być trochę mniej tych cudów przez to, czego się dowiadujemy o świecie, że mogą być pewne odkrycia, ale jednak ta różnica jest bardzo duża.
0: Tak. Jan Paweł II oprócz tej swojej predylekcji do zjawisk ponadnaturalnych i takiego mistycyzmu uważał, że każdy region, taki mikroregion powinien mieć swojego świętego, no bo to zwiększa atrakcyjność kościoła dla miejscowej grupy. Czyli to nie było takie kryterium demokratyczne, że najmniejsza jednostka powinna mieć swojego świętego w oparciu o zasady demokracji, tylko kościół z tego będzie miał większe korzyści.
1: Czyli, jeśli dobrze rozumiem, to wokół Fatimy czy wokół Lourdes, gdzie Matka Boska miała się dzieciom ukazywać i głosić swoje przesłanie, było mniej kontrowersji niż wokół Medjugorje, nie dlatego, że tamte cuda nie budzą żadnych wątpliwości, tylko raczej dlatego, że trochę czasy się zmieniły i dzisiaj ludzie inaczej postrzegają pewne sprawy.
0: Tak, widać to także w tych relikwiach, które Kościół oferuje. Na tym rynku relikwii nie wyciąga się nieboszczyka, nie miażdży się jego kości, no tylko te relikwie są bardziej dohumanizowane pod postacią no chociażby tych włosów czy krwi.
1: Jak sprawdzam sondaże, one są niestety sprzed paru lat, ale myślę, że w dalszym ciągu coś nam mówią, to z nich wynikało, że około 60% Polaków wierzy w cuda i w takie zjawiska nadprzyrodzone.
0: Musielibyśmy tutaj rozmawiać z socjologami, którzy mają wytrych do polskiego społeczeństwa, które jest przynajmniej w dużej części zneurotyzowane i potrzebuje dużo takich bezpieczników. Dla jednych są to na przykład substytuty lekarstw, dla innych psychoterapia, dla innych wiara w cuda.
1: A pan profesor nie wierzy w cuda?
0: No akurat bardzo jestem powściągliwy, jeżeli chodzi o cuda. I dzięki temu, że w moim życiu cudownie poznałem ojca właśnie Petera Gumpela, który na tym firmamencie watykańskim należał do wyjątkowych oświeceniowców, tak, raczej w cuda nie wierzę.
1: A jeśli chodzi o świętych, w świętych pan profesor wierzy?
0: Tu mi jest również bliżej do kościoła protestanckiego, który nie akceptuje świętych, ponieważ taka piramida pośredników, która miałaby mnie oddzielać od transcendentalnego bytu, w moim umyśle jest mi kompletnie niepotrzebna. Orędowników, którzy gdzieś tam za światach orędują za mną, bym nie skręcił sobie ręki, nogi, czy nie powodował jakieś inne nieszczęście.
1: I właśnie po to są ci święci w kościele, tak? Żeby pośredniczyć w jakiś sposób.
0: Święci byli potrzebni, podobnie jak cuda, podobnie jak Matka Boska, która patronuje tym wszystkim świętym, którzy są przecież świętymi z naszego nadania. No bo my, ludzie, ich wynosimy na ołtarze. Oczywiście w procesach ujętych w karby przewodów beatyfikacyjnych czy kanonizacyjnych, ale to my ich wynosimy. Po co? By ujarzmić lęki przed Stwórcą, który jawi się nam jako ten taki Bóg nie do końca miłosierny, tylko Bóg, który nas karze. Bóg, który zgodnie z wykładnią religijną, no będzie nas sądził ostatecznie. I by ujarzmić ten lęk, buduje Kościół katolicki dla wiernych takie pozytywne obrazy miłosiernych świętych, którzy potrafią chwycić tego Boga za rękę, powiedzieć, o nie, to jednak on ma tam parę takich innych zasług, o których ty, Stwórco, nie wiesz. On się jeszcze będzie dodatkowo modlił, no więc to to jest taka konstrukcja, która finalnie ma ujarzmić lęki wiernych. Po to potrzebna jest ta piramida świętych, no i ta Matka Boska. Po co potrzebujemy Bożego Narodzenia? Na analogicznej zasadzie. Mamy Boga, także Chrystusa, no mniej groźnego niż ten Bóg Ojciec, przynajmniej w tych wyobrażeniach graficznych, wizualnych. Mamy Chrystusa, który był Bogiem, ale był też człowiekiem, czyli ma coś z nas, mógłby pogłaskać pieska, ale on też potrafi gdzieś tam ujarzmić ten gniew tego Boga Stwórcy, a Matka Boska jeszcze bardziej jako kobieta potrafi ujarzmić tych, którzy od głębokiego średniowiecza byli wystawieni na pastwę losu, burzy, piorunów, nieszczęść innych, pandemii, nieznanych chorób, innych nieszczęść, z których składało się życie ludzkie mniej więcej do początku XIX wieku.
1: A czy taki pobożny katolik to musi wierzyć w tych świętych?
0: No, wyznaję to w tym wyznaniu wiary. Wierzę w świętych obcowanie. Jakkolwiek w praktyce nasza wiara jest niezwykle, a już nie mówię o wierze w Polsce, która jest skonfigurowana narodowo, nacjonalistycznie, ale żeby nie iść tym torem, to powiem na innym diapozonie. 1 listopada jest dedykowany właśnie wszystkim świętym. A my, mówię generalnie o tych Polakach, którzy praktykują, 1 listopada idą na groby swoich bliskich i nie świętują wszystkich świętych, tylko swoich zmarłych. Tym motywowi poświęcony jest 2 listopada, Dzień Wszystkich Zmarłych. Nie, w powszechnym rozumieniu wszystkich świętych, pomimo że semantycznie mówi się Dzień Wszystkich Świętych, czy tam 1 listopada, nie święci się tych wszystkich świętych, którzy zostali kanonizowani, beatyfikowani, tylko naszych zmarłych. No to tak wygląda nasza wiara.
2: To był obszerny fragment podcastu Tajemnice Kościoła o relikwiach i cudach. W całości ten odcinek, pozostałe części cyklu i wiele innych podcastów znajdą Państwo w aplikacji Tok FM. A po 23 w Radiu Tok FM inna tematyka, inny podcast. Jego bohaterką i gościnią zarazem będzie aktorka Joanna Brodzik.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Sadownicy liczą straty po nocnych przymrozkach, jakie w ostatnich dniach nawiedziły m.in. Lubelszczyznę. Pogoda w majówkę sprzyja aktywności, a służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa. Dobro, empatia i wzajemna życzliwość tematem nowego pokazu w warszawskim multimedialnym parku Fontann. Sylwia Kryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Wystąpimy do Komisji Europejskiej o wsparcie dla sadowników, którzy ponieśli straty w związku z przymrozkami, zapowiada minister rolnictwa. W części gospodarstw, m.in. na Lubelszczyźnie, straty są stuprocentowe. Nie będzie wiśni, śliwek, porzeczek. Wszystko wymarzło. Jak mówi jeden z sadowników, Marcin Gazda, potrzebny jest odgórny system ubezpieczeń, ale też nowości technologiczne.
2: Czyli straszacze, które zapobiegają przymrozkom, zapobiegają suszy, siatki gradowe, które zapobiegają gradom. Dzisiaj się spotykamy, omawiamy temat przymrozków. Gdzieś za chwilę będzie sezon burzowy, będziemy się spotykać, omawiać temat gradu. Lepiej jest zapobiegać, jak później do tego dopłacać.
1: Jak mówi wicewojewoda lubelski Andrzej Maj, od poniedziałku w teren ruszą gminne komisje, które mają oszacować straty poniesione w sadach przez rolników. Na podstawie ich ustaleń będzie wiadomo, jaka pomoc jest potrzebna.
3: Będziemy szybko, administracyjnie szacować te straty, żeby jak najszybciej sformułować wniosek do Komisji Europejskiej, bo liczymy tam na te pieniądze z tej rezerwy, do których będziemy dokładać nasze pieniądze, które są w dyspozycji ministra rolnictwa. Przypomnę, że w komisji jest przedstawiciel Izby Rolniczej, czyli rolników, przedstawiciel samorządu delegowany przez pana wójta i przedstawiciel ośrodka doradztwa rolniczego.
1: To już kolejny rok z ogromnymi stratami w sadownictwie. Przed rokiem było podobnie, a Komisja Europejska wsparła wtedy Polskę kwotą ponad 400 milionów złotych. Rekord absencji chorobowej w Polsce. W ubiegłym roku Polacy spędzili na L4 dokładnie 290,5 miliona dni. Wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To więcej niż rok wcześniej i aż o 8 milionów dni więcej niż 4 lata temu. Zwolnienie dostał statystycznie co drugi ubezpieczony, a średnio trwało ono 11 dni. Wylicza Wojciech Dylong z rzeszowskiego oddziału ZUS.
4: To ogromna liczba, ale jeśli ją przełożymy na lata, to wychodzi, że w ubiegłym roku łącznie spędziliśmy na zwolnieniu lekarskim 795 tysięcy lat.
1: Eksperci podkreślają, że coraz częściej bierzemy krótkie zwolnienia, a jak wynika z danych, najczęściej mamy problemy z kręgosłupem i układem ruchu. Jednocześnie w statystykach widać, że problem przeciążenia pracą i stresu wyraźnie rośnie. W majówkę chętnie spędzamy czas na świeżym powietrzu, a tegoroczna pogoda zdecydowanie temu sprzyja. Co widać na ulicach? Często wybieramy rower czy popularną w ostatnich latach hulajnogę elektryczną. Policjanci apelują jednak, by z takich aktywności korzystać z głową, a najlepiej w kasku. Agnieszka Wynarska.
5: W ubiegłym roku spadła liczba wypadków na rowerach, za to drastycznie, bo aż o 54% wzrosła liczba wypadków na hulajnogach elektrycznych. Co czwarty spowodowało dzieci w wieku 7-14 lat, mówi podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
6: Jest to pojazd, który jest bardzo podatny na wszelkie nierówności w jezdni, na kolejne, na dziury, na krężniki. Jeżeli takimi małymi kółkami wjedziemy na jakąś nierówność, bardzo łatwo na takiej hulajnodze się przewrócić, o wiele łatwiej niż na rowerze. Jeżeli to będzie połączone z nadmierną prędkością, wówczas naprawdę może dojść do tragicznego w skutkach zdarzenia.
5: Hulajnogą elektryczną można jechać maksymalnie 20 km na godzinę. Po zaostrzeniu przepisów trzeba mieć co najmniej 13 lat, kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Od 3 czerwca do 16 roku życia obowiązkowy będzie także kask. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
1: Minął termin ultimatum, jakie Polski Komitet Olimpijski postawił giełdzie z kryptowalut Zonda Krypto. Sponsor polskich sportowców do północy ostatniego dnia kwietnia miał przekazać zaległą transzę pieniędzy, z której miały zostać wypłacone premie dla medalistów. Polscy medaliści zimowych igrzysk Mediolan Cortina czekają na nagrody warte 950 tysięcy złotych. Rzeczniczka PKO informowała TOK FM, że komitet wypowie Zonda Krypto umowę, gdy pozwolą na to zapisy kontraktu. Komentuje Robert Korzeniowski, doradca ministra sportu i turystyki do spraw strategii sportu.
7: Prezes Pisiewicz podkreślał, że to musi się wywiązać ze zobowiązań do końca kwietnia. Nikt tych zobowiązań nie zna zresztą, bo zapisy, które mają być wypełniane względem tej umowy, nie są znane członkom zarządu, członkom prezydium PKOL. W związku z tym on sam wie, do czego się zobowiązał i on sam wie, co ma wypełnić.
1: Na razie z siedziby PKOL zniknął neon Zonda Krypto, co jest symbolicznym sygnałem końca współpracy, ale pieniędzy dla olimpijczyków wciąż nie ma. Wielkie serca to hasło przewodnie tegorocznych warszawskich pokazów fontan. W ramach wydarzenia na wodnym ekranie zostaną wyświetlone filmy o empatii, życzliwości i czynieniu dobra. Wydarzeniu towarzyszyć będzie piosenka Tak jak ty, stworzona przez kompozytora muzyki filmowej i teatralnej Stanisława Serewicza.

0: Piosenkę wykonuje Monika Wedrzyńska, współzałożycielka zespołu Linia Nocna. Pokazy inauguracyjne w multimedialnym parku Fontan w Warszawie odbywają się do niedzieli o 21.30. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie. Sobota bardzo ciepła i na ogół słoneczna. Tylko na południowym wschodzie zachmurzenie okresami będzie wzrastać do umiarkowanego. O opadach w prognozach mowy nie ma. Na termometrach w ciągu dnia maksymalnie od około 16 stopni miejscami na obszarach podgórskich Karpat oraz w rejonie Helu około 23 w centrum, a najcieplej nawet 27 stopni Celsjusza na zachodzie.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Majówkowy wieczór podcastowy Radia TOK FM. Bartosz Dąbrowski, zapraszam na ostatnią jego część i podcast zatytułowany Punkt Zwrotny, w którym goście, osoby znane, opowiadają o swoich punktach zwrotnych właśnie. Każdy z nich, tak jak życie każdego i każdej z nas, jest oczywiście inny i inne wnioski z niego wypływają. Tym razem o swoim punkcie zwrotnym autorce podcastu Karolinie Oponowicz opowie Joanna Brodzik.
3: Był taki moment, kiedy razem z premierą Złotych Tarasów, to będzie ważne, została wydana książka o kulisach Magdy M. Zostaliśmy zaproszeni na podpisywanie tej książki w Empiku właśnie w tych Złotych Tarasach. Moment, w którym dotarło do mnie, że ci wszyscy ludzie przyszli do tego Empiku podpisywać tę książkę, to był moment naprawdę, w którym pomyślałam sobie, a po co ci to wszystko było?
4: A nie?
3: Ja! Jest, dziewczyno, dowiozłaś! Nie, zupełnie.
4: Nie?
3: Nie.
4: Pamiętam tą pierwszą scenę na światłach, prawda? On tym motorem i tym, jesteś w tym kasku. Jacie, jakie to były emocje. A potem ta scena na Starym Mieście.
3: Tak, tylko że w kasku to nie był Małżeński, tylko kaskader, nie?
4: No nie, no proszę cię, ale nie mów takich rzeczy! No nie, no nie!
3: Dla mnie tamten moment był momentem utraty prywatności i jakby zdania sobie sprawy, że jeśli coś ci się udaje i coś zyskuje powszechną popularność, to ty tracisz prywatność i to się dzieje tylko raz. I odbieram ten telefon, druga w nocy, nie? I po drugiej stronie słyszę taki mega przejęty, kobiecy, młody głos i słyszę taki tekst, słuchajcie.
4: Magda! Proszę cię, nie martw się, on żyje! Widziałam go w warzywniaku!
3: Kurtyna.
4: 2005 rok. To był dopiero rok. Taki moment, kiedy wydawało się, że będzie już tylko kolorowo i tylko wspaniale, gdzie będziemy chodzić pięknymi ulicami, jeździć fajnymi samochodami i motorami i gdzie będzie wspaniale. I oczywiście ten model życia, mówię oczywiście, bo to dotyczyło wielu z nas i wiele Polek i wielu Polaków, ten model życia, jaki oglądaliśmy w serialu Magda M., to było to. To było coś, co wtedy było tak kuszące i tak wkręcające, ale nie tylko dlatego, że był model życia, ale też dlatego, że fabuła była fantastyczna, ale też aktorzy, którzy się w tym serialu pojawiali, no stali się takimi, ja wiem, przyjaciółmi, albo chcielibyśmy, żeby byli wtedy naszymi przyjaciółmi. I dzisiaj w podcaście Punkt Zwrotny będzie opowieść o tym momencie sprzed ponad 20 lat, kiedy zaczynała się Magda M. Nazywam się Karolina Oponowicz. Dzień dobry, witam tych, którzy oglądają i tych, którzy słuchają. No i przede wszystkim witam Joannę Brodzik.
3: Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie i z dużą dumą i odrobiną nostalgii chcę zawiadomić, że właśnie będzie pykał 21 rok.
4: Tak, ja wiem.
3: Oczko mamy, pani kochana.
4: Oczko mamy, pani kochana, a pani piękna i młoda nadal, tak jak Magda M. w sukience w kropki.
3: Bardzo dziękuję, tylko zmieniłam grochę na kratę. Grochę i berety z antenką oddałam Magdzie. Fajnie zaczęłaś o tym momencie, że to jest zapisany w postaci tego projektu i również w waszych widzów, wspomnieniach, ale też naszych twórców, taki moment, w którym wydawało się, że to wszystko, co się tak pięknie zaczęło, że to będzie trwało i trwało. Ja bardzo często, kiedy mam możliwość oddać tym wszystkim czynnikom cześć i szacunek, które złożyły się na sukces tego serialu i jego siłę. Bardzo mocno podkreślam i lubię to też w sobie sprawdzać, czy o tym nie zapominam przypadkiem, czy moje ego tego gdzieś nie wchłonęło, że to był też zupełnie wyjątkowy moment nie tylko dla nas Polaków, ale też w ogóle dla całej Europy, a dla nas Polski otwierającej się na rynki zachodnie i otwierającej się na europejskość razem z wchodzeniem tuszę, że gdzieś blisko twojego i mojego pokolenia w dorosłość, to był taki splot pozytywnych, dających nie tylko nadzieję na zrealizowanie tych marzeń o dużym mieście, o spełnieniu ambicji, miłości, znalezieniu i możliwości podróżowania i tak dalej, ale przede wszystkim to był taki moment, kiedy ja przynajmniej sprawdzę to z tobą i chętnie to z wami sprawdzę, dajcie znać, jak to było u was, że to był taki moment, że się napawałam taką dumą, wiesz? Nie tylko dlatego, że moje ambicje zawodowe były w jakimś momencie, o którym teraz z perspektywy wiem, że to był bardzo intensywny moment jakiegoś takiego punktu zwrotnego, ale przede wszystkim to był taki moment, kiedy byłam dumna z tego, że jestem Polką i że jestem Europejką. Więc wspaniale, że się odwołałaś do tego momentu, bo on jest, mam poczucie, cały czas mocno wykarmiający i cały czas w tym miejscu dla nas w tej chwili znajdujących się w równie ciekawych czasach, lubię tak to widzieć, że to jest takie miejsce, z którego można sobie pobrać różnego rodzaju pokarmy.
4: Tak, ale też myślę trochę pokory nabrać, bo jak sobie przypomnimy te czasy sprzed tych 20 lat, 21 lat i to, jak wtedy myśleliśmy, jak się to teraz potoczyło i jak ten świat, no nie chcę powiedzieć, że jest zagrożony, ale jednak jak się ten nasz optymizm gdzieś tam stępił w międzyczasie. To też jakaś taka jest jednak lekcja.
3: Liczę, że na rzecz świadomości.
4: Tak, na rzecz świadomości, jak żeby inaczej. Słuchaj, jedna ważna rzecz, taka techniczna. W tym podcaście goście przedstawiają się sami. I aż mi głupio poprosić Annę Brodzik, żeby powiedziała, kim jest Anna Brodzik, ale no, taka jest formuła tego podcastu, więc
3: rozumiem, że tam do okieneczka.
4: Ja to z grubsza wiem, się przygotowuję raczej, nawet jakbym się nie przygotowywała, to bym cię nie pomyliła z nikim innym, ale gdyby, nie daj Boże, ktoś nie przyjechał z Australii po 30 latach, odpala podcast i siedzi, taka piękna kobieta, to kim ona jest?
3: Dzień dobry, nazywam się Joanna Brodzik, z zawodu jestem aktorką, ale to nigdy mnie nie dookreślało w pełni i nie definiowało zero-jedynkowo. To ważne, bo głównie hodując różne końcówki od marchewki mam frajdę z mojego życia również zawodowego. Dzisiaj pewnie będziemy o tych innych końcówkach od marchewki, czyli o różnych rodzajach aktywności składających się na pewien model funkcjonowania w świecie artystycznym w moim przypadku. Jestem osobą, dla której niezwykle ważne jest poczucie humoru, więc jeśli jesteś facetem bez poczucia humoru, jesteś bez szans. Ma dla mnie ogromne znaczenie jakość bycia z ludźmi, więc jeśli olewasz ludzi i o nich nie dbasz, to nie masz u mnie szans. Jestem totalną psychofanką regionu, z którego pochodzę, bo jestem lubuszanką i uważam, że lubuskie jest na świecie. Kto tam nigdy nie był, ten dużo stracił. Zapraszamy na winobranie, bo to jest absolutnie kultowa już impreza na całą Europę. No i oprócz tego podczas 30 lat, bo jestem 30 lat w zawodzie, chociaż przedwczoraj pani mnie zapytała w monopolowym, czy mam 18 lat. Uściskałam ją, jak jej pokazywałam dowód. Przez tych 30 lat miałam szczęście, szczególnie w telewizji, ale nie tylko, zrobić kilka rzeczy, które wciąż mają miejsce w sercach widzów. O jednym z takich projektów rozmawiałyśmy z Karoliną na początku. A dlaczego grochy i dlaczego berety z dantenką? No to jak już się otrzepiesz z jetlagu po Australii, to po prostu jakoś to nadrobimy.
4: Czy ty w ogóle lubisz gadać o tej Magdzie M? Bo miałam taką obawę, że ja cię zamęczam, że to znowu Magda M, że ty zrobiłaś tyle fantastycznych rzeczy, o których jeszcze będziemy mówić i nadal robisz i wiesz, i piszesz, i gotujesz, i jesteś mamą, fantastyczne różne projekty, także filmowe i teatralne, a tu ciągle ta Magda M. To bardziej przekleństwo, czy jednak taki miły medal?
3: Wiesz co, zwykle wprawia mnie to w takie osłupienie / takie zdziwienie, jak spotykam się z kimś, kto o swojej najważniejszej pracy albo pracy, która dała komuś możliwość rozpoznawalności w jakimś wizerunku, mówi jak o jakimś, o jakiejś negatywności. Myślę, że to zależy od tego, jakiego wilka karmisz, w sensie jaką narrację wybierasz za profesorem Bartoszewskim i jakiego aktu wolnej woli dokonujesz z tym, co cię spotyka i co jest twoim udziałem. Niemniej ja mam tak, że dla mnie ten moment realizowania Magdy M. był absolutnie nieprzewidywalnym na teraz, nie? Bo wtedy te 20 lat temu wiedziałam, że spełnia się zawodowo marzenie właściwie każdego aktora i aktorki, czyli że dookoła mnie nabudowywany jest projekt, który jest stworzony oryginalnie z myślą o moim potencjale, a to jest wybitnie luksusowa sytuacja. Miałam tego świadomość i ewidentnie w sile rażenia tego projektu to się przekłada, kiedy pracuje się nad projektem, budując go kawałek po kawałku, a nie z środy na sobotę. I dokładały się do tego mnóstwa energii różnie utalentowanych ludzi, którzy się na ten projekt składali i bez tych ludzi tego projektu by nie było, ani nie byłby taki, jaki był. No i to wszystko razem z momentem, kiedy najciężej w życiu pracowałam oprócz bliźniaków i hodowania potomstwa. To wszystko składa się na takie doświadczenie, o którym byłoby naprawdę jakimś bez sensu, żeby powiedzieć, że to jest coś negatywnego. A czy ja lubię o tym mówić? Staram się za każdym razem znaleźć jakąś interesującą, wiesz, perełeczkę, która może być dołożeniem do tej historii nowej opowieści. I mam nadzieję, że nie zanudzam nikogo swoją opowieścią sprzed 25, bo wtedy zaczęły się tak naprawdę przygotowania, czy 21, kiedy zaczęła się realizacja Magdy. To był dla mnie bardzo ważny moment. To był dla mnie, pani Karolino, punkt zwrotny.
5: Och, jak się cieszę, że tutaj trafiłaś. Cóż za wspaniały zbieg okoliczności. Bo to był taki moment, kiedy jesteś młodą aktorką, dziewczyną, która, kobietą, która przyjechała do Warszawy z Lubuskiego właśnie. I
3: no już się trochę pokręciłaś,
5: widzowie cię znają z Greczyków, no i oczywiście
3: i z Kasi i Tomka.
5: Kasi i Tomka. Tak. Kasia i Tomek, absolutnie kultowa rzecz. Ja byłam wtedy w takim swoim pierwszym poważnym związku i po prostu i to było o nas, po prostu byśmy oboje z moim ówczesnym narzeczonym to oglądali, umierając ze śmiechu, a czasami też gdzieś tam tak wiesz, pochylając głowy i mówiąc tak, właśnie tak bywa. To było absolutnie kultowe i wkroczyliście do domów i do serc oboje, z impetem. Więc to nie jest tak, że ty byłaś dziewczyną znikąd. Nie, ty byłaś już, miałaś tą mocną markę i mówisz, że pojawił się ten pomysł Magdy M. w momencie, kiedy ty jeszcze grałaś w Kasi i Tomku, czy jeszcze wcześniej, jak to było?
3: Tak, myśląc, to był też fantastyczny czas, i moje zawodowe i nie tylko ogromne szczęście trafienia do stacji, którą stawiali pasjonaci. Mówię o TVN, mówię o Mariuszu Walterze, mówię o Janku, mówię też o całej ekipie, którą zbudowali dookoła tego swojego marzenia, o międzynarodowej, fantastycznie na poziomie światowym funkcjonującej stacji telewizyjnej. I Kasia i Tomek był jednym z tych projektów, który miał stanowić o nowatorstwie tej przestrzeni medialnej, jak również sposoby pracy przejmowane od najlepszych na świecie były sposobami absolutnie światowymi i to, że wokół potencjału kogoś, kto funkcjonuje już w stacji i spotyka się z jakimś rezonansem publiczności, żeby dla tego kogoś budować projekt, to było absolutnie nowatorskie, to było fantastycznie nowoczesne i jak się okazało bardzo skuteczne, tak? Więc ja miałam to szczęście, że trafiłam na moment, w którym kończąc projekt Kasi i Tomka, pracowałam już z zespołem ludzi nad stworzeniem świata Magdy M. i to, że mogłam być w tym świecie, jak on się konstruuje, konstytuuje, że Radek Figura, scenarzysta tego serialu, mógł brać z mojej organiczności, żeby budować Magdę, że mogłam być przy tym procesie tworzenia, to jest wielkie szczęście.
5: A powiedz, pamiętasz ten moment tej pierwszej rozmowy, kiedy usłyszałaś o takim właśnie projekcie, który pewnie jeszcze wtedy nie nazywał się Magdą M?
3: Nie, nie nazywał.
5: Tylko, że jest taki projekt i że będzie serial.
3: Mieli tańczyć tango i to się miało chyba nazywać Nieprzyjaciela, o ile sobie
5: No dobrze, ale to rozumiem, że to się potem jakoś rozwinęło i ty tam dołożyłaś swoje 3 grosze i scenarzyści i cała ekipa ludzi, ale pamiętasz ten moment, kiedy sadzają cię i mówią ci, pani Joasiu, czy tam nie wiem, Joasiu, powstanie
3: nie, ten
5: serial.
3: Nie, ale literalnie, ponieważ widzieliśmy się niedawno z Pawłem Małaszyńskim z okazji aukcji, która właśnie się zakończyła, a dotyczyła spaceru i kolacji śladami Magdy M, bo taki pomysł położyliśmy w tym roku dla grających wszystkich tych, którzy grali i o jeszcze jeden dzień dłużej. I Paweł wspomniał moment, który

0: z tego pomieszczonka, w którym robiliśmy zdjęcia próbne, Borców mnie zapytał, no i jak? A ja na to odpowiedziałam z absolutnie żarliwą szczerością, tylko nie on, nienawidzę go. Na co Borców powiedział, i o to chodzi.
1: Och, ależ tam była chemia, ależ tam była
0: jak
1: chemia.
0: Jak on mnie wkurzał.
1: Ach, pamiętam tą pierwszą scenę na światłach, prawda? Ty miałaś on tym motorem i tym, jest w tym kasku. I jachcie, jakie to były emocje. A potem ta scena na Starym Mieście.
0: Tak, tylko że w kasku to nie był Maszyński, tylko kaskader, nie?
1: No nie, no proszę, ale nie mów takich rzeczy. No nie, no nie.
0: No dobra, to była ta perła przed wieprze.
1: Ale musiała, ale rozumiem, że ostatecznie, gdybyś się położyła Rejtanem, to by tego Maszyńskiego nie zatrudnił. Wiesz co, więc jakoś to zaakceptowałaś.
0: Nie miałam w sobie nigdy i bardzo tego pilnuję, żeby mi to nie zanikło. Nie miałam w sobie nigdy takiej chęci udowadniania komuś po trupach. Raczej jestem osobą, która z zainteresowaniem, jeśli ktoś się ze mną albo ja z kimś nie zgadza, to staram się wzbudzić swoją ciekawość i uciszyć tupiące ego, moje na wierzchu, żeby posłuchać, dlaczego ta osoba inaczej kuma i co z tego może, wiesz, co można sobie z tego wziąć i co może z tego wyniknąć interesującego. I myślę sobie dzisiaj, Pawełku, pozdrawiam cię, chłopaku. Myślę sobie, że po tych 21 latach nie stawiając się, tylko idąc za talentem, intuicją ludzi, którzy brali odpowiedzialność i mnie otaczali, podejmując decyzje na temat również tego castingu, że dokonałam właściwego wyboru i mamy za sobą kawałek momentami bardzo trudnej, ale jednak wyjątkowo skutecznej, jeśli chodzi o publiczność.
1: A na czym te trudności polegały? Co, że się nie lubiliście? Że
0: się... Nie, my się zawsze bardzo lubiliśmy. Niemniej,
1: ale znaliście się wcześniej?
0: Nie znaliśmy się wcześniej. Niemniej Paweł był w innym zupełnie miejscu w życiu i w męskości niż ja w tamtym momencie. I to się, żeby nie musieć powoływać się na obecność adwokatów, to się bardzo dobrze przełożyło na polaryzację.
1: Okej. A kiedy był taki moment, że sobie zdałeś sprawę z tego, że to nie jest... po prostu fantastyczny serial, ale że to jest coś więcej, że on, aż się boję tego słowa, kultowy, ale on był jakoś dla nas wtedy...
0: Karolina, tak jak ci mówiłam, jak wam mówiłam, ja nigdy wcześniej i nigdy później tak ciężko nie pracowałam. Weźcie pod uwagę, że Magda M. to 2 lata z dużym kawałkiem, 2 lata pracy dla mnie, 6 dni w tygodniu, najczęściej od pierwszej do ostatniej sceny, czyli 12 godzin plus make-up. W związku z tym ergo przez ponad 2 lata, przez większość doby nie należałam do siebie, tylko całe swoje zasoby fizyczne, psychiczne, emocjonalne dedykowałam postaci Magdy i miałam bardzo niewiele czasu na to, żeby bywać Joanną Brodzik, bo najnormalniej w świecie, kiedy wychodziłam z Magdy, po prostu padałam na twarz, a jak nie leżałam na twarzy, to trzeba było zrobić pranie, nie? Był taki moment, ponieważ zaczęliśmy pracę nad Magdą M i ta praca intensywnie postępowała, żeby dowozić kolejne zmontowane odcinki, żeby ta emisyjność została utrzymana. Był taki moment, kiedy bodajże fani mnie na pewno wyprostują, jak coś źle kombinuję. Albo to, może to 3. sezon. W każdym razie był taki moment, kiedy razem z premierą Złotych Tarasów, to będzie ważne, została wydana książka o kulisach Magdy M. Taki rodzaj ofu, ale w postaci książki z wywiadami. I zostaliśmy zaproszeni na podpisywanie tej książki w Empiku właśnie w tych Złotych Tarasach. Ja w tych Złotych Tarasach jeszcze nie byłam, bo w ogóle nie jestem fanką centrów handlowych, a w tamtym momencie zupełnie nie miałam czasu na to, żeby zwiedzać nowe centra handlowe. W związku z tym pamiętam, że jak podjechałam pod te Złote Tarasy, te kosmicze, wtedy to było w ogóle, teraz nawet jest taki bulbon, taki jak z kosmosu, tak trochę jak te parasolki ze światłami. Jak tam wylądowałam pod tymi Złotymi Tarasami, to pomyślałam sobie, wow,
1: jak z filmu.
0: Jacyś Rolling Stonesi tu dzisiaj przyjechali, a tam po prostu jakieś kiliardy ludzi zwisające z tych balkonów, z tych

0: kodów ruchomych i moment, wiesz, ja cały czas byłam w robocie. Moment, w którym dotarło do mnie, że ci wszyscy ludzie przyszli do tego Empiku podpisywać tę książkę, to był moment naprawdę, w którym pomyślałam sobie, a po co ci to wszystko było?
1: A nie?
0: Ja, jest dziewczyno, dowiozłaś! Nie, zupełnie.
1: Nie?
0: Nie. Bardzo podobną mam reminiscencję z takiego wieczoru listopadowego, kiedy skończyliśmy pierwszą serię Kasi i Tomka, bo też ta praca była podobnie intensywna. I od czerwca, jak zaczęliśmy próby, do listopada, kiedy serial był już 2 miesiące w emisji i jakoś bardzo był dyskutowany, było głośno o tym projekcie, tylko że nie było czasu, żeby to jakkolwiek, wiesz, nie było internetu tak dostępnego i tak dalej, i tak dalej. I ja wyszłam z moimi przyjaciółkami po skończeniu pierwszej serii, w połowie listopada właśnie, wyszłam na miasto. I przed rozpoczęciem zdjęć byłam słabo rokującą brunetką, a w tej połowie listopada byłam blondynką, którą wszyscy znali. I to było, pani Karolino, bardzo bolesny punkt zwrotny.
1: Czyli przestałaś być w ogóle Kasią i zostałaś Kasią?
0: Dla mnie tamten moment był momentem utraty prywatności i jakby zdania sobie sprawy, że jeśli coś ci się udaje i coś zyskuje powszechną popularność, to ty tracisz prywatność i to się dzieje tylko raz.
1: I to jest coś, o czym wiele młodych osób marzy.
0: To jest bardzo ważne, żeby to zostało usłyszane. To jest bardzo w jedną stronę.
1: Jak się robi te rankingi, pyta się młodych ludzi o wymarzone zawody, no to wciąż na całym świecie numer jeden to jest gwiazda YouTube'a. Nawet nie aktor, aktorka, tylko gwiazda YouTube'a, co oznacza zero prywatności. I tak też wiele młodych osób wyobraża sobie szczęście i sukces.
0: Bo żyjemy w zakłamanej rzeczywistości, dlatego ja nie upubliczniam swojego życia prywatnego, ani tym bardziej nie upubliczniam wizerunków swoich dzieci, ponieważ wiem, jak mało kto z czym to jest związane. I jaki to jest ogromny koszt. I jak bardzo to podróż w jedną stronę.
1: Czyli uświadomiłaś sobie wtedy, podczas tego listopadowego wieczoru, że już przestałaś być anonimową brunetką, która idzie z dziewczynami na miasto. I potem podbicie tej sytuacji, tylko pewnie jeszcze w większym wymiarze, to jest ten moment w Złotych Tarasach.
0: Tak.
1: No ale ten przebłysk... No, ale ludzie cię na ulicy nie zaczepiali, na wakacjach cię nie zaczepiali. Jak to w ogóle było? Znaczy, to był ten moment, kiedy rzeczywiście tych ludzi jest dużo, ale oprócz tej ilości męczącej, zdawaj sobie z tego sprawę, że to też jest jakoś jakościowo ważne dla wielu ludzi z tego pokolenia, którzy oglądali ten serial.
0: Wiesz co, bardzo szybko postawiłam, dzięki mądrym ludziom też, którzy mnie otaczali, ale też takiemu konstruktowi, który zawdzięczam temu, że jestem dziewczyną z małego miasteczka i nigdy nie przestałam nią być i te korzenie i kontakt z rzeczywistością też jest dla mnie bardzo ważny i tego kontaktu nigdy nie straciłam i zdrowego oglądu. Tego bajeru, wiecie, wielki świat skórzany blat, no to nie jest prawda po prostu, to nie istnieje, nie? To jest tylko na rolkach w tej chwili, a wcześniej w kolorowych magazynach. Tak nie wygląda życie. Natomiast bardzo wiele osób zakłamuje rzeczywistość, żeby sprawiać wrażenie, że właśnie tak. I niektórzy posuwają się do tego, że zabierają w tę podróż do nieprawdy też swoje rodziny i swoje dzieci. Natomiast ja mam tak, że chyba takim momentem, kiedy zdałam sobie sprawę o skali, i nie mówię o tej skali, że wiesz, wiszące kaskady ludzi, tylko o skali i głębokości człowieka. To był moment, kiedy gdzieś pod koniec realizacji Magdy M. Zadzwonił w nocy mój stacjonarny telefon w moim mieszkaniu. Ja miałam tak, że choć one wychodziły już wtedy z powszechnego użycia i w gruncie rzeczy służyły do jakichś spraw biurowych, służbowych bardziej, bo komórki już były coraz powszechniejsze, to ja mając babcię w Lubsku, zawsze ten telefon odbierałam, no bo ona, jak ja dzwoniłam w nocy z ważnymi sprawami, na przykład sercowymi, to też zawsze odbierała, więc zawsze było tak, że jak w drugą stronę dzwonił telefon i to była noc, to mogło być tak, że ja dzisiaj na przykład przyśniło coś bardzo ważnego, co będzie miało wpływ, prawda, na losy świata i trzeba było to po prostu odgadać, więc jak zadzwonił ten telefon w nocy, no to ja odebrałam, sądząc, że to jest ona. I po drugiej stronie, a to ważne, w tym czasie i w tym sezonie mój partner Paweł Małaszyński grał, mając zobowiązanie, w innym serialu. Grał w Oficerze.
1: I wyjechał chorować.
0: I ja przez cały sezon w Magdzie M zalewałam się na różne sposoby łzami, które kręcił w sposób malowniczy i piękny Jeremi Prokopowicz między innymi. I ja się na te różne sposoby zaszlochiwałam z tego powodu, że on zaginął i nie było wiadomo, gdzie on jest, nie? A on normalnie w Oficerze każdy kolejny dzień zdjęciowy, a ja po prostu przy oknie i zalewane szyby, prawda, z deszczownicy, że i to tulenie wielbłądów i płacze. No więc to był ten moment, kiedy płakałam za Maszyński. I odbieram ten telefon, druga w nocy, nie? I po drugiej stronie słyszę taki mega przejęty, kobiecy, młody głos i słyszę taki tekst, słuchajcie. Magda, proszę cię, nie martw się, on żyje, widziałam go w warzywniaku. Kurtyna. Więc ta skala połączenia...
1: Zapisałaś, gdzie był ten warzywniak chociaż?
0: Ona mi nie powiedziała, gdzie Maszyńskiego gdzieś widziała.
1: No domyśliłam się, no ale wiesz... No, ale...
0: Miał dzień wolny w Oficerze, poszedł po marchewkę, no. Alaska, prawda, doznała iluminacji i postanowiła znaleźć telefon dobrodziki, zawiadomić ją o tym, że... Magdę zawiadomić,
1: dlatego
0: że
1: ja
0: Piotr żyje.
1: Zapisałabym ten adres tego warzywniaka, no bo wiesz, kto wie... To... I to było tak, to było dla nas realne, to było dla nas naprawdę realne.
0: A jak to oznacza, że fajnie się udała ta robota.
1: A powiedz o stylówkach Magdy M, na ile ty byłaś też zaangażowana w te jej ciuchy, w to, jak ona żyła, no, o jej mieszkaniu, to w ogóle można by było osobny odcinek zrobić, bo to musiało być...
0: Wiesz, to bardzo miałam wielką przyjemność potem kilkukrotnie jeszcze pracować z Dorotą Rockblo nad tworzeniem Magdy od strony kostiumowej. Magdzie za pośrednictwem Doroty podarowałam swój ukochany print, czyli grochy, które stały się takim znakiem rozpoznawalnym dla tej postaci. Podarowałam Magdzie też berety z antenką. I te dwa elementy garderoby od 20 lat nie funkcjonują w mojej prywatnej garderobie, no bo zostały zadedykowane Magdzie M. Tylko na specjalne okazje lub specjalną prośbę przebieram się za Magdę M. I wkładam grochy albo beret z antenką, albo beret z antenką i grochy. Mateuszu, pozdrawiam cię. To ostatni raz na twoją cześć się wydarzyło. Także kostiumy. Jeśli chodzi o fryzurę, to przy wsparciu fajowego Leszka Czajki i Waldka Pokromskiego tworzyliśmy też wizerunek ten zewnętrzny Magdy M. Niemniej ostateczny kształt grzywki, która potem stała się zmorą fryzjerów w salonach fryzjerskich, ostateczny efekt uzyskiwałam swoimi nożyczkami od paznokci zakrzywionymi.
1: Obawiałam się, że to powiesz.
0: Tak, tak. Trzymałam tę tajemnicę 20 lat, że to...
1: 21.
0: Że to, żeby osiągnąć efekt tego lekkiego, durnowatego skrzydełka, potrzebne były zakrzywione nożyczki od paznokci.
1: Bo z tym mieszkaniem, i w ogóle z tą stylówką, i w ogóle z całym tym modelem życia Magdy M, no to trochę wprowadziłaś w błąd dziewczyny, które chwilę potem znalazły się w Warszawie.
0: I poszły na prawo. I okazało się, że nie mają czasu latać cały czas na jogę, a nie. Teczki z aktami nie wyglądają tak, jak
1: nie. I mieszkanie na Wiejskiej z tarasem to nie jest coś, co jest w zasięgu aplikantki, czy też młodej prawniczki.
0: No ale moje drogie, kochane panie i panowie, brałam udział w projekcie artystycznym, tak? W związku z tym nasza Warszawa z odkształceniem lekko romantyzującym była dokładnie tym, co twórcy chcieli osiągnąć. To się udało. A że państwo wzięliście to sobie troszkę za bardzo na poważnie, no to ja to za każdym razem powtarzam, kiedy podchodzi do mnie ktoś i mówi: dzięki Magdzie M stałem na prawo. To teraz ja mówię, a ja nie chcę tej odpowiedzialności brać na siebie.
1: Może mogłabyś, wiesz, teraz, gdybyś potrzebowała prawników, to może mogłabyś teraz, wiesz, korzystać za sprawą tej inspiracji.
0: A ty myślisz, że nie korzystam? Oczywiście, że bez wahania korzystam. Mecenas Elu, pozdrawiam cię.
1: Słuchaj, jak sobie myślisz dzisiaj po tych 21 latach, nie wierzę, myślisz, co jest tajemnicą sukcesu tego filmu, tego serialu?
0: Niezwykle korzystny splot czynników. Tych meta, czyli tego miejsca Polski w Europie, miejsca w rozwoju, w otwarciu, tego impaktu pokolenia, które konstatowało razem z nami Wolną Polskę, razem ze swoją dorosłością. Specyfika telewizji, jaką w tamtym momencie był TVN, ludzie, którzy ją tworzyli, doświadczenie, które przywieźli ze świata. Zobacz już, ile wymieniłam, nie? A to jest tak naprawdę dopiero początek tej cudownie długiej listy, która złożyła się na fantastyczny moment w moim życiu zawodowym.
1: Słuchaj, czy mi się wydaje, czy to był jeden z pierwszych polskich seriali, albo w ogóle filmów, gdzie się pojawiła postać kolegi geja?
0: Pierwszy. Znaczy pierwszy w takim wymiarze, takim który nie był przeświewczy,
1: tak.
0: Który nie był jakiś umowny. Tak, i Bartek Świderski, który zagrał Sebastiana, dostał za tę rolę nagrodę dedykowaną właśnie temu obszarowi i roztłumaczeniu go w sensie medialnym w głównym nurcie.
1: To też była duża odwaga. I też wydaje mi się, że to był być może pierwszy taki serial, gdzie pojawiła się ta wioska dziewczyn, to siostrzeństwo takie niesamowite. Były różne filmy, one to się gdzieś pojawiały, ale tam to spędzanie czasu razem w takim właśnie takim dziewczyńskim wymiarze, to było coś bardzo świeżego.
0: Tak, to prawda. To prawda i to też było, zostało zainputowane z tego naszego zachłyśnięcia się możliwościami, nie? Że mogłyśmy my, nasza grupa rówieśnicza, nie zajmować się młodszym rodzeństwem, starszym rodzeństwem, tylko biec gdzieś za tym kolorowym światem i za swoimi marzeniami, nie?
1: No i opowiedz, kiedy się Magda M. skończyła? Kiedy się skończyła produkcja? To ulga? Smutek? Jak to w ogóle było?
0: Wiesz, ja wiedziałam, że mam za sobą i to była też decyzja oczywiście podjęta nie jednostronnie, niemniej decyzja, która była dyskutowana żarliwie na temat tego, czy kończyć, bo mogliśmy nie kończyć. Przykładem wielu innych projektów, które się ciągnęły aż do momentu, kiedy ciągnąć się już nie mogły i musiały zostać zamknięte. I znowu mam tak, że bardzo jestem dumna i szczęśliwa z nieulegnięcia pokusie, by ta przygoda trwała dłużej, bo dzięki temu jestem o tym przekonana, dzięki temu jest to tak bardzo intensywne wspomnienie, ponieważ pozostawiło po sobie pewien rodzaj niedosytu, a nie postępujące powoli znudzenie albo, wiesz, dezaktywację, nie? Jakiegoś tam głębokiego sensu. To dla mnie było o tym, że to jest odważna decyzja, że zakończenie Magdy M. w tamtym momencie to jest odważna decyzja. Nie wiedziałam wtedy jeszcze, że bardzo szybko przyjdzie do mnie odpowiedzialność za podjęcie decyzji jeszcze bardziej odpowiedzialnej, czyli decyzji o tym, żeby stanąć na rozdrożu i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcę rozbudowywać swoją karierę, czy towarzyszyć w pierwszych miesiącach moim dzieciom.
1: Mhm. Łatwa decyzja? Oczywiście.
0: Dzisiaj 18 lat później mogę ci powiedzieć, że to było najlepsze, co mogłam zrobić.
1: Mhm. No ale to rzeczywiście, wiesz, właściwie trudno ocenić. To nie, jakby bez oceniania. Może
0: ja o tym mówię dlatego, że ona do mnie zadzwoniła jeszcze, jak byliśmy na pani i powiedziała, że ona by chciała o takim punkcie zwrotnym, że ona tak tą karierę robiła i znikła.
1: No tak. No bo, wiesz...
0: A ja teraz jeszcze sobie uświadomiłam, że przyniosłam sobie do studia takie znakomite okulary i ona wygląda w okularach świetnie, a ja jestem po prostu...
1: No to nałóż te okulary.
0: Nie, już teraz dobra.
1: No daj te okulary.
0: Nie, no dobra już.
1: Ale nałóż okulary, przepraszam, nie, musimy zrobić przerwę. Andrzej, przepraszamy, okulary, dawaj te okulary.
0: Dobra.
1: To była przerwa, siadamy.
0: Będzie w okularach.
1: Jest, no nie, no to teraz to możemy rozmawiać. Dawaj.
0: No zdecydowanie czuję, że dopełniłam stylizacji.
1: Nie no, twoja stylizacja jest po prostu prima sort. Myślę, że Dorota mogłaby być ciebie dumna.
0: I ta Dorota, i druga Dorota, czyli Dorota Williams, która z kolei stworzyła fantastyczne kostiumy dla Kasi i Tomka, i uważam, że ze względu na specyfikę tego projektu, czyli to, żeby na ekranie było widać tylko nas, ten kostium był, szczególnie nakrycia głowy Kasi, no ale czasami też i Tomka, bywały bardzo spektakularne, i Dorotka też bardzo dużo fajnych pomysłów wniosła do tego projektu.
1: Pozdrowiwszy obie Doroty, możemy wracać do tego momentu, kiedy ta sława i ona znika. W sensie nie sława znika, tylko ta aktorka w tej wielkiej sławie znika. I nie znika w ogóle, bo rodzi dzieci i opiekuje się nimi, i to jest, jak dobrze obie wiemy, kawał roboty. No ale nie jest to znowu taki oczywisty wybór i absolutnie tu nie wchodzi w grę żadne ocenianie, jestem daleka od tego, ale do wiele osób będących na tak zwanym świeczniku zatrudnia nianie i jednak twierdzi, to jest ten moment, moja kariera teraz nabrała tempa, nie mogę sobie pozwolić na to, będę się zajmować wychowywaniem dzieci, uprawianiem ogródka za kilka lat, a teraz jeszcze trochę poodcinam kupony, żeby się urządzić. Nie miałaś takich myśli, takich wahań?
0: Wiesz co, ja bardzo uważnie, planując macierzyństwo, bardzo, a potem już ciesząc się nim, bardzo uważnie słuchałam tego, co mówią starsze koleżanki. Mam to szczęście, że na swojej zawodowej drodze spotkałam wiele mądrych kobiet, gdzie na pudle nieodmiennie znajduje się moja wicematka, która towarzyszyła mi pierwszego roku po powrocie do pracy, kiedy chłopcy mieli rok, bo rozlewisko zaczęłam, kiedy kończyli pierwszy rok życia. Mówię o Małgosi Braunek. I Małgosia Braunek w tamtym momencie, jako jedna z kilku starszych, mądrych kobiet, obdarowała mnie swoją szczerością, której nie przepuszczenie przez siebie byłoby ogromnym marnotrawstwem. Ona mi powiedziała, że jedyne, czego żałuje, to, że nie było jej przy pierwszych miesiącach życia jej starszego dziecka. I razem z innymi historiami, których wysłuchałam, bardzo mocno we mnie rezonowało to, że to jest moment, w którym wymagane jest ode mnie pewne zmierzenie się z wyborem. I to dokonanie wyboru zależy tylko ode mnie. I ten wybór ja potrzebuję, żeby płynął z mojego na tamten moment tu i teraz. Nie z tego, co sobie wyobrażają inni, ani jakie mają potrzeby inni, tylko co wypływa z mojej najgłębszej intuicji i z mojego najczystszego przekonania. I wyszło mi na to, że podjęcie decyzji o rozlewisku, czyli o pracy 3 miesiące na rok, to była optymalnie dająca mi możliwość higieny bycia w zawodzie, a jednocześnie opiekowania się w wymiarze takim, który był dla mnie wystarczający, opiekowania się dziećmi, dała mi możliwość tych kilku lat pełnego cieszenia się z trudu, jakim jest macierzyństwo, ale też dała mi możliwość, żeby rok do roku higienicznie móc sprawdzić ze sobą, jak się miewam zawodowo i warsztatowo. I nie przyjmowanie niczego, co by było ponad, albo ogromne cenzurowanie się w tym względzie. Karolina, ja tak naprawdę na efekt tej decyzji, tego szeregu decyzji, patrzę wielokrotnie w ciągu dnia. Wiesz, co chcę powiedzieć?
1: No oczywiście. Oczywiście, że tak. I to też, myślę sobie, jest taka decyzja, którą podejmujesz nie po to, żeby ktoś ci kiedyś podziękował, tylko po prostu, bo nie wyobrażasz sobie, że może być inaczej.
0: Wiesz, to wyobrażasz sobie. Ja sobie wyobrażałam, że może być inaczej i sprawdzałam ze sobą regularnie, czy i w jakim wymiarze chciałabym jakoś redefiniować, czy zmienić tę decyzję. Niemniej bycie obecną w życiu i w wychowaniu moich dzieci jest dla mnie absolutnie niepoliczalną wartością wobec projektów, które mogły się w tamtym czasie wydarzyć, a które się nie wydarzyły, ponieważ taką decyzję podjęłam.
1: Ale to dla was obojga, mówię oczywiście o tobie i o tacie twoich synów, Pawlewiczku. Było dla was to absolutnie oczywiste, że dzieci nie są w życiu publicznym.
0: Wiesz co, zarówno tata chłopaków, jak i ja w tym względzie jesteśmy jednoznacznie zgodni. Ja wiem o tym, że wizerunek i upublicznienie wizerunku wydarza się tylko raz i wiem dokładnie, jak skonstruowane jest prawo i jak bardzo trudno jest, nie stawiając jasno granicy, uchronić swoich bliskich od całego szeregu nadużyć. Więc postawienie jasno granicy pozwoliło mi nie tylko wychować dzieci z poszanowaniem ich prywatności, ale też za każdym razem, kiedy ktoś próbował kraść moją prywatność, trafiał do sądu z dużą skutecznością. Magda M. i doświadczenie, jeżeli chodzi o sprawy prawnicze, mocno mi w tym pomagało. Byłam 13 razy w sądzie pierwszej instancji, 2 razy w sądzie drugiej instancji i raz w Trybunale w Hadze.
1: Nawet?
0: Tak.
1: O-o. No to jest to rzeczywiście...
0: I ta konsekwencja dzisiaj owocuje nie tylko jasną granicą, którą dziennikarze wiedzą, że jest nie do przekroczenia, ale też, co jest dla mnie dowodem na skuteczność, jeśli jesteś konsekwentny w działaniu, dużego szacunku ze strony mediów.
2: To był obszerny fragment podcastu Punkt Zwrotny z Joanną Brodzik jako bohaterką. W całości ten odcinek i pozostałe z tej serii z udziałem bardzo różnych bohaterów i bohaterek oczywiście znajdą Państwo w aplikacji Tok FM. A w dzisiejszym podcastowym wieczorze Radia Tok FM to już wszystko. Bartosz Dąbrowski, udanej majówki. A dziś dobrej nocy. Do usłyszenia. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Mimo obaw rolników i sprzeciwu niektórych krajów, unijna umowa z blokiem Mercosur weszła w życie. Polska ma być kierunkiem pierwszej podróży zagranicznej przyszłego premiera Węgier. Z Gdyni do Brazylii przeniesie nas w sobotę wyjątkowy festiwal. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Polscy rolnicy ostrzegają, że umowa z krajami Mercosur może uderzyć w ich konkurencyjność. Roman Kondrów, rolnik z Podkarpacia, mówi, że rolnicy przegrają rywalizację z towarami z Ameryki Południowej.
2: Na nierównych standardach są tam inne herbicydy, pestycydy, jest tam GMO, gdzie u nas jest zakazane w ogóle sianie i sprzedawanie.
1: Minister rolnictwa Stefan Krajewski poinformował, że podpisane zostało rozporządzenie wprowadzające zakaz sprowadzania do Polski, między innymi z państw Mercosur, produktów, które mogą zawierać ślady pestycydów niedozwolonych w Unii Europejskiej. Dodał, że rozwiązanie to ma chronić rolników i konsumentów. W związku z wejściem w życie umowy handlowej między Unią a krajami Mercosuru, przewodniczący Rady Europejskiej i szefowa Komisji Europejskiej rozmawiali z liderami państw bloku. To coś więcej niż umowa handlowa. To partnerstwo odzwierciedlające naszą wspólną wizję świata. Razem nasz głos będzie brzmiał mocniej, napisał po spotkaniu na Platformie X Antonio Costa. Ursula von der Leyen oceniła na X, że umowa to sygnał, że otwartość i partnerstwo przynoszą dobrobyt wszystkim. Umowa handlowa zaczęła obowiązywać tymczasowo do czasu pełnej ratyfikacji. Od piątku w państwach Mercosuru przestały obowiązywać lub obniżone zostały cła, między innymi na samochody, produkty farmaceutyczne, wino, napoje spirytusowe i oliwę z oliwek, a stawki na kolejne produkty obniżane będą stopniowo. Z kolei Unia obniżyła stawki celne dla południowoamerykańskich producentów, między innymi na wołowinę, drób, nabiał, cukier i etanol. Po zaprzysiężeniu na premiera Węgier pierwszą zagraniczną podróżą Petera Modiora ma być wizyta w Polsce. Jak stwierdził w TOK FM profesor Miklós Mitrovics z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ma to być sygnałem odbudowy relacji między Warszawą a Budapesztem. Po ostatnich napięciach na tle bezpieczeństwa i wojny w Ukrainie nowy rząd w Budapeszcie chce wrócić do współpracy w regionie.
3: I moim zdaniem, aby osiągnąć nasze cele, czyli węgierskie cele w polityce zagranicznej, musimy najpierw odbudować tradycyjną przyjaźń polsko-węgierską, ponieważ tylko na takim fundamencie można budować silność środkowoeuropejską.
1: Eksperci podkreślają też, że bez odbudowy zaufania nie będzie możliwe ożywienie współpracy także w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Wizyta w Polsce ma być pierwszym krokiem w tym kierunku. Z programu Erasmus skorzystało już 260 tysięcy Polek i Polaków. Dzięki studenckiej wymianie Polskę odwiedziło też ponad 200 tysięcy studentów z zagranicy. O europejskiej integracji w praktyce Ben O'Connor.
4: Gdy pytałem polskich studentów o efekty programu, podkreślali przede wszystkim wagę międzykulturowych doświadczeń.
5: Inaczej się podchodzi trochę do studiów w Hiszpanii, we Włoszech, czy nawet jakieś tam kraje skandynawskie, więc daje to na pewno szerszy pogląd na wymianę i doświadczeń, i jakieś poznania nowych kultur, do budowy kontaktów.
4: Jak mówi Sławomir Drelich z Narodowej Agencji Programu Erasmus, integrację pogłębiło wejście w 2014 roku szerszego programu Erasmus+, obejmującego wymianę kadr akademickich.
6: Uczy nas funkcjonowania w środowisku międzynarodowym. Nauczyciele czy wykładowcy, którzy wyjeżdżają na Erasmusa, uczą się nowych metod pracy, nowych technik pracy.
4: Polska do programu Erasmus dołączyła na 6 lat przed wejściem kraju do Unii Europejskiej. Benedykt O'Connor, TOK FM.
1: W majówkę więcej czasu spędzamy na świeżym powietrzu, a pogoda w tym roku zdecydowanie temu sprzyja. Specjaliści radzą jednak, by mimo wyższych temperatur na spacery do lasu zakładać odzież z długim rękawem oraz czapkę, które pomogą uchronić się przed kleszczami. Jak mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, przyda się też pełne obuwie.
7: Chociażby ze względu na obecność żmij. I to nie jest mit, bo mamy w naszym terenie również takie piękne okazy, które teraz podczas spaceru już można też spotkać. Zaczynają wygrzewać się w słońcu, więc gdzieś na kamieniu, na otwartej przestrzeni można taką spotkać. Rekomenduję, żeby patrzeć, gdzie stawiamy stopę i gdzie sięgamy dłonią, jeżeli coś nam upadnie.
1: Żmija zygzakowata jest jedynym żyjącym na wolności jadowitym wężem w Polsce i jest pod częściową ochroną. Według danych NFZ w Polsce dochodzi do kilkuset ukąszeń rocznie, ale śmiertelność jest bardzo niska. Zgony zdarzają się raz na kilkanaście lat i dotyczą niemal wyłącznie osób z silną alergią na jad, dzieci lub osób z chorobami krążenia. Warsztaty tańca, opowieści o Brazylii, a na zakończenie dnia potańcówka. W sobotę w Muzeum Emigracji w Gdyni odbędzie się z pamięci Festiwal Muzyki Emigrantów Polacy w Brazylii. Do tańca uczestnikom zagrają trzy kapele, zapowiada koordynator wydarzenia Paweł Kowalewski.
8: Są to trzy odrębne kapele grające muzykę polską, białoruską i brazylijską. Jednocześnie jest coś, co łączy te trzy tradycje i co staraliśmy się w jakiś sposób oddać do tego festiwalu, czyli z pamięci. Ten tytuł odnosi się m.in. do grania bez użycia zapisu notowego. Jest to główny sposób wykonywania i przekazywania muzyki tradycyjnej.
1: Wstęp na cały dzień festiwalowy jest bezpłatny. Informacje wracają na antenę TOK FM za niecałą godzinę. Najcieplej będzie w ciągu dnia na zachodzie. Słupki rtęci na termometrach pokażą nawet 27 stopni. Około 23 będzie w centrum, a najchłodniej do 16 miejscami na obszarach podgórskich Karpat oraz w rejonie Helu. Dzień przed nami z dużą ilością słońca. Jedynie na południowym wschodzie okresami może pojawiać się więcej chmur. Według prognoz padać w najbliższym czasie nie będzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: Pierwszy dzień maja. Maciej Kluczka, zapraszam na poranek świąteczny, majówkowy, weekendowy. Gdy jechałem dziś wcześniej rano do radia na spotkanie z państwem autobusem, to zauważyłem, że gdy podjeżdżał na przystanek, widziałem na jego drzwiach polską i europejską flagę. O świcie 1 maja dobrze jest sobie przypomnieć, że przecież właśnie 1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Od tego momentu minęły równe 22 lata. Lata, co by to dużo mówić, dobre dla Polski. Dziś też oczywiście święto pracy. Wszystkim pracującym życzymy, by praca przynosiła satysfakcję, dobre wynagrodzenie. Wszystkim szukającym pracy, by ją znaleźli, a wszystkim, którzy już w życiu się napracowali, by mogli odpocząć. A jak my, Polacy, podchodzimy do pracy? O tym pisze najnowsza Polityka, ze środy oczywiście Tygodnik, też majówkowe wydarzenie. No, są tutaj przywoływane wyniki badania Instytutu Gallupa i one nie są generalnie dobre. Generalnie też dla całego świata, ale i dla Polski, bo wynika z nich, że badanie jest przeprowadzone na niemal 2 milionach pracowników w 73 krajach. I większość z nich, z nas, bo niemal 70%, nie widzi obecnie sensu swojej pracy. W Polsce jest niestety podobnie. Pracować lubi zaledwie co trzeci spośród naszych rodaków. Sens swojej pracy dostrzegają głównie najstarsi. W rocznikach 50 plus aż 93% respondentów. Najmniej ów sens czytelny jest dla tak zwanych Zetek, osób urodzonych w latach 95-2010. Dodatkowo Polacy pracują niemal najwięcej w Europie, jeśli chodzi o liczbę godzin tygodniowo, ale jednocześnie są w tę pracę najmniej zaangażowani. To mówi o tym z kolei inne przekrojowe badanie People at Work 2024, bo tylko 14,5% pracowników deklaruje zaangażowanie w życie przedsiębiorstwa, przejmowanie się sprawami zawodowymi i traktowanie ich jak części życia. W badaniach na niższym miejscu o 1 punkt procentowy są jedynie Czesi. Sensowność swych zajęć częściej uznają kobiety niż mężczyźni, a przyczyny, dla których ludzie pracy nie lubią, badania szeregują następująco. 24% wskazań, przeciążenie emocjonalne i stres. Niepokój 16%, zdenerwowanie 15%. I ewentualnie smutek. Im pracownik młodszy, tym negatywne skutki psychiczne pracy odczuwa częściej. Jeśli chodzi o najlepiej wykształconych, oczywiste jest, że lubią oni swoją pracę bardziej niż osoby z wykształceniem zasadniczym, jednak również ich odczucia okazują się zróżnicowane, bo niemal co trzeci pracownik z wyższym wykształceniem deklaruje, że praca pobudza jego ciekawość, ale tyle samo skarży się na dominujący stres. Tak wygląda sytuacja na rynku pracy, ale także nasze odczucia związane z pracą. Miejmy nadzieję, że te badania z roku na rok będą się poprawiać. Tego sobie życzmy 1 maja, szanowni państwo. A skoro 1 maja, to no właśnie, zaczyna się nowy miesiąc, dopiero co się zaczął, więc skorzystajmy z tej okazji i jeszcze podsumujmy pokrótce końcówkę kwietnia, bo ta końcówka kwietnia, szanowni państwo, była zdominowana, tak oceniam, przez wydarzenia mocno emocjonujące wielu, wielu z nas. Można powiedzieć, że to był taki dla społeczeństwa swoisty roller coaster emocji, bo były i pozytywne, i te trudne, ale generalnie chyba jako społeczeństwo wyszliśmy z tego wszystkiego obronną ręką. Sporo było zjednoczenia w tych chwilach, więc przypomnijmy je sobie pokrótce. No przede wszystkim ten cykl wydarzeń rozpoczął się zbiórką wielodniową, prowadzoną przez znanego youtubera Łatwo Ganga, który chciał w ten sposób pomóc dzieciom walczącym z chorobami nowotworowymi. Pomogli mu artyści, ludzie znani i wielu, wielu Polaków. Tak to wyglądało.
10: Jeżeli ktoś chce jeszcze wpłacać po transmisji, słuchajcie, to macie kod QR, screenujcie go sobie szybko tutaj, wpłacajcie ile chcecie, róbmy tych pieniędzy jeszcze więcej.
9: Udało się zebrać wiele, wiele milionów złotych. No były też i wydarzenia trudne, dojmujące, jak oczywiście śmierć Łukasza Litewki, posła Lewicy. Śmierć niespodziewana, zdecydowanie przedwczesna. Poruszające były uroczystości pogrzebowe w Sosnowcu, które zebrały polityków z różnych stron sceny politycznej. Zebrały wielu też ludzi, którzy chcieli pożegnać posła, którzy towarzyszyli w tym kondukcie pogrzebowym, a tak w czasie kazania w sosnowieckim kościele do zebranych mówił biskup Artur Ważny.
11: Pan Łukasz z pasją adwokata stawał w obronie spraw beznadziejnych i zapomnianych. Jego dewiza "każdy zasługuje na drugą szansę" to najprostsza parafraza Ewangelii przełożona na język naszych trudnych czasów. Mam pełną świadomość, że wielu z was nie przyszłoby dziś do tego kościoła, gdyby nie on. Jesteście tu ze względu na Łukasza, na wartości, które wyznawał i którym był wierny do końca. Dziękuję wam za tę obecność. Jest ona świadectwem miłości.
9: I były też piękne chwile, wzruszające również. No, oczywiście mówię o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta, polsko-białoruskiego dziennikarza, także dziennikarza Gazety Wyborczej w ramach wymiany więźniów. Ze strony białoruskiej przyszedł do Polski, postawił swoje nogi na polskiej ziemi we wtorkowe, wczesne popołudnie. Później przejechał do Warszawy na badania w szpitalu MSW. Ja tam odwiedził go jego przyjaciel, także redakcyjny kolega Bartosz Bieliński, no i opublikował pierwsze nagranie razem właśnie z Andrzejem Poczobutem.
12: Dzień dobry państwu. Mam dla państwa specjalnego gościa, Andrzej Poczobut.
13: Kochani, no lata pracy w Gazecie Wyborczej, lata pracy, kiedy opisywałem wydarzenia na Białorusi, a także w innych państwach sowieckich, zawsze przyzwyczaili mnie do szanowania i uważnego podejścia do słowa. Słowo naprawdę, naprawdę jest ważne, nie zważając na to, że żyjemy w czasie, kiedy i słowa, i po prostu jakby przekonania polityczne można bardzo łatwo zmieniać i często są zmieniane, no to są rzeczy trwali, są ludzie trwali. I ja życzę wszystkim, żebyście byli trwali w tym, co robicie i w tym, co wierzycie.
9: Jakże można powiedzieć, aktualne, ważne przesłanie od Andrzeja Poczobuta. A minister Sikorski, Radosław Sikorski, poinformował wczoraj, że podziękował sekretarzowi stanu USA Marco Rubio za współpracę przy uwolnieniu Poczobuta. Szef polskiego MSZ odbył z Rubio rozmowę i podziękował za udaną amerykańską polsko akcję. Do historii wrócimy tej właśnie w rozmowie o 9.20 z Wiktorią Embieliaszen z Gazety Wyborczej, ale wcześniej będzie między innymi o Węgrzech. O 8.20 będzie profesor Miklós Mitrowicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. To węgierski historyk. Sporo jest w ostatnich tygodnikach też, ale i gazetach, cały czas jest analizowana właśnie sytuacja na Węgrzech, bo przecież jeszcze do przejęcia władzy formalnego nie doszło. To lada dzień, ale chociażby w magazynie wyborczej, tym świątecznym, można przeczytać tekst Arkadiusza Gruszczyńskiego, w którym są i wątki węgierskie, i wątki polskie, bo generalnie Arkadiusz pisze o przygotowaniach Koalicji Obywatelskiej do takiej kampanii na wzór, można właśnie powiedzieć, węgierskiej i Petera Modziora, bo pamiętają pewnie państwo, Koalicja Obywatelska wybrała taką dziesiątkę polityków młodego pokolenia, młodszego pokolenia, którzy mają, jak to się mówi, przysłowiową trawę gryźć i to ma być też właśnie przygotowane na wzór węgierski. Peter Modzior zjechał Węgry wzdłuż i wszerz, uścisnął wiele dłoni i między innymi to przyniosło mu zwycięstwo. Ale Arkadiusz Gruszczyński przywołuje taką ciekawą historię, właśnie można powiedzieć nieco weekendową, majówkową, pewnie, która może towarzyszyć niektórym z państwa. Opisuje, jak dosyć ad hoc była tworzona, jak szybko była tworzona ta dziesiątka. Piątek po Wielkanocy, malownicza miejscowość we Włoszech. Restauracja ze stolikami na świeżym powietrzu, wczesna wiosna na Półwyspie Apenińskim. Pewien polityk Koalicji Obywatelskiej siada do kolacji, zamawia wino, myśli o makaronie z owocami morza, choć kusi też pizza. Ale nagle dzwoni telefon. Na wyświetlaczu nazwisko rzecznika rządu. To nie jest dobry znak, myśli polityk. Masz jutro rano być w Polsce. To osobiste życzenie kierownika, mówi Adam Szłapka. Kierownikiem nazywany jest w Platformie, w koalicji oczywiście Donald Tusk. Mój rozmówca, pisze Arkadiusz Gruszczyński, następnego dnia ląduje w Polsce i dowiaduje się, że Donald Tusk wybrał go do zespołu, który ma przygotować kampanię wyborczą koalicji. Smaczku dodaje fakt, że troje z polityków młodego pokolenia powołanych przez premiera do tak zwanej dziesiątki na wybory było w tym czasie też we Włoszech na krótkich wakacjach, ale osobno, śmieją się w Koalicji Obywatelskiej. No i właśnie tu jest plan opisany szczegółowo na tę kampanię wyborczą, tak, prekampanię. Mają być w platformach, na platformach społecznościowych, ale to wszystko ma być uwiarygodniane w pracą w terenie, wśród ludzi. Bo skoro pan pyta, jakie lekcje wyciągamy z wygranej Petera Modziora na Węgrzech, to odpowiedź może być jedna. Mamy robić po 6 spotkań dziennie i objechać cały kraj. Czy faktycznie tak będzie, zobaczymy. A ja jeszcze, korzystając ze świątecznej Gazety Wyborczej, przenoszę się o dwie strony wcześniej i tam druga strona sceny politycznej jest opisana piórem Agaty Kondzińskiej i Iwony Szpali. I tu jest sylwetka Zbigniewa Bogusława, szefa kancelarii premiera, gdzie zaczynał, kiedy prezes PiS-u zauważył tę, można powiedzieć, wschodzącą gwiazdę Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście oceny ministra Boguckiego z różnych stron są różne, ale to, że jest wybijającym się politykiem PiS-u, to nie ulega wątpliwości. I krótki fragment dla państwa. Jeden z dystansowanych do Boguckiego w PiS polityków mówi: narcystyczny, przejmuje się tym, co o nim piszą, przywiązany do funkcji i honorów. Ale w partii ma też wielu fanów. Od nich słyszymy, że to świetny mówca, sprawny organizator, dobry kolega, pracowity i sensowny gość. Wszyscy mówią: ambitny, szykuje się do roli premiera. Wie, że w 27 roku to prezydent będzie decydować, komu powierzyć misję tworzenia rządu. A Przemysław Czarnek, na którego postawił PiS, potulnie ustąpi? Pytamy w PiSie. Czarnek w prywatnych rozmowach mówi, uwaga, uwaga, że chce być wicepremierem, ministrem, nie edukacji, sprawiedliwości. dogadają się, odpowiada rozmówca Gazety Wyborczej z Prawa i Sprawiedliwości. No więc ten 27 rok może być bardzo, bardzo ciekawy. Poranek świąteczny, który wydaje Jakub Żebrowski, a realizuje Filip Weicher, trwa. Poranek pierwszomajowy, Maciej Kluczka, dzień dobry raz jeszcze, a z nami jest teraz profesor Miklos Mitrowicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej. Dzień dobry, panie profesorze.
14: Dzień dobry.
9: W maju ma dojść do pierwszej zagranicznej wizyty nowego premiera Węgier. Premier Węgier ma być za kilka dni, prawdopodobnie 9 maja, tak? Zaprzysiężony, więc możemy tej wizyty spodziewać się gdzieś może po 10 maja, w okolicach połowy miesiąca. Najprawdopodobniej odwiedzi, znaczy na pewno Warszawę, ale może też i Gdańsk. Czego pan spodziewa się po tej wizycie? Co ona może przynieść w relacjach polsko-węgierskich?
14: No tak, tak. No to nowy rząd węgierski traktuje relacje polsko-węgiersko oraz odbudowę tej relacji jako priorytet, zarówno w wymiarze bilateralnym, jak i w ramach polityki zagranicznej, koncentrowanej na Europie Środkowej. W ostatnich latach te relacje uległy pogorszeniu nie tylko z powodu partyjno-politycznych, lecz przede wszystkim przyczyn związanych z bezpieczeństwem. I moim zdaniem, aby osiągnąć nasze cele, czyli węgierskie cele, bo jestem Węgrem, teraz mówię z tego punktu widzenia, w polityce zagranicznej, musimy najpierw odbudować tradycyjną przyjaźń polsko-węgierską, ponieważ tylko na takim fundamencie można budować silność środkowo-europejską współpracę polityczną i gospodarczą. I okazję do tego stwarza pierwsza wizyta, oficjalna wizyta premiera, nowego premiera Pietera Madziara w Warszawie i ewentualnie w Gdańsku i w innym mieście. Na razie nie znamy szczegóły jego programu. I celem strony węgierskiej jest poza odbudową relacji bilateralnych, jak już mówiłem, także nowe pozycjonowanie Grupy Wyszehradzkiej z myślą o stabilności Europy Środkowej. Mm-hmm. Czyli moim zdaniem Węgry mogą dziś w naturalny sposób powiązać własne cele strategiczne z celami strategicznymi polskimi i to stwarzamy.

0: na przykład Morawieckiego, Szydła, a teraz Tuska, one nie były za dobre, że wymagają odbudowy?
1: Wymagają, bo mamy w relacji polsko-węgierskiej bardzo dużo spraw do załatwień.
0: Na przykład?
1: Najważniejsze jest to, aby możliwe jak najszybciej odbudować wzajemnie zaufanie, ponieważ bez zaufania nie ma możliwości. Ale jeśli chodzi o konkretę, dlaczego relacja ulegli pogorszeniu i jak można je naprawić? To jest najważniejsze pytanie. Powiem kilka spraw. Wiemy, że relacje polsko-węgierskie politycznie, dyplomatycznie i nawet kulturalnie ulegli dramatycznemu pogorszeniu po eskalacji wojny na Ukrainie, bo cała elita polityczna, nawet wtedy rząd PiS-u oraz no to społeczeństwo polskie odebrały musimy otwarte mówić, to odebrali prorosyjską podstawę rządu węgierskiego wobec wojny rosyjsko-ukraińskiej jako zdradę. I wielokrotnie organizowane demonstracje przed ambasadą Węgier we Warszawie. W jednym przypadku ściany budynku oblano czerwoną farbą i potem rząd węgierski, wzmacniając dodatkowo swoją prorosyjską podstawę, od 2023 roku blokuje wypłatę około 500 milionów euro należnych Polsce z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju. No i relacje pogorszyły jeszcze bardziej po wyborach parlamentarnych tutaj w Polsce, ponieważ wiemy, że rząd Fidesz wspiera partię Prawo i Sprawiedliwość i jednocześnie ostro atakował zwycięską koalicję kierowaną przez Donalda Tuska. I potem relacje ostatecznie ulegli zaostrzeniu, gdy pod koniec grudnia 2024 roku ogłoszono, że Węgry udzielili azyl politycznego byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiego i potem za rok później Zbigniewowi Ziobrze. No i od tego momentu już wiemy z prasy, kto czyta prasy węgierskie, polskie, to wiadomo, że minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odwołał bezterminowe konsultacje ambasadora Rzeczypospolitej z Budapesztu i no to stanowisko ambasadora w Budapeszcie pozostaje nieobsadzone do dziś. I to nie pochodzi z wyniku sporu między MSZ a Pałacem Prezydenckim, to jest efektem udzielenia azylu politycznego Romanowskiemu i Ziobrze. Czyli mogą... są takie problemy, tak, które musimy uporządkować.
0: I jak widać, tutaj okienka możliwości mogą się otworzyć w niektórych sprawach. Zobaczymy, jak to będzie właśnie wyglądać, ale... Czy możemy się też spodziewać według pana profesora w dosyć szybko spotkania Grupy Wyszehradzkiej, czyli Grupy Państw Polski, Węgier, Słowacji i Czech? Bo jeśli dobrze sprawdziłem, to takie ostatnie spotkanie było kilka lat temu, w 2021 roku bodajże. Wtedy premier Morawiecki się spotkał właśnie ze swoimi odpowiednikami. Ta grupa nie działa zbyt aktywnie, a to też jest symboliczne, że do połowy tego roku, do 30 czerwca przewodnictwo w tej grupie właśnie sprawują Węgry. Czy według pana takie spotkanie jest możliwe, jego zorganizowanie?
1: No moim zdaniem wszystko jest możliwe, bo to jest nowy etap, nie tylko na Węgrzech i w całej Europie, bo poprzez 12 lata udało się zmienić rząd na Węgrzech. I to jest ogromna ulga dla wszystkich, dla partnerów w całej Europie. Oczywiście współpraca wyszehradzka, skuteczna współpraca wyszehradzka nie tylko zależy od dobrej bilateralnej relacji polsko-węgierskiej. No to fundament, bo zawsze tak było, że kiedy relacja polsko-węgierska była dobra, to współpraca wyszehradzka funkcjonowała skutecznie. Ale nie tylko o to chodzi, bo wiemy, że jest spór między Słowacją a Węgrami.

0: ramię sprawie dekretów Edwarda Benesza, na które teraz rząd Roberta Fico odwołuje się i obejmuje majątki Węgrom żyjącym w Słowacji, czyli to jest takie, no to stary i nowy problem, który nowy węgierski premier Péter Magyar chce rozwiązać, już rozmawia telefonicznie z Robertem Fico i myślę, że najpierw trzeba uporządkować relację węgiersko-słowacką i potem ja widzę ogromną szansę na to, że jeśli uda się rozwiązać te spory, potem można odnowić tą relację i na pewno będą spotkanie między premierami i oczywiście na szczeblu prezydenckim, bo współpraca Wyszehradzka ma wspólne wymiary, czyli no to zobaczymy, co będzie z prezydentem na Węgrzech, bo u nas na Węgrzech parlament wybiera albo odwoła prezydenta i wiadomo, że Tomasz Ujok jest bardzo lojalny do Orbana, Wiktora tak, Orbana i wezwał nawet Magyar, wezwał go o dymisji.
1: Właśnie, ale prezydent, jak rozumiem, nie na razie nie spełnił tej prośby. A właśnie, zajrzyjmy, panie profesorze, do Budapesztu, bo już symbolika jest taka, chociażby, że premier chce urzędować po tej samej stronie Dunaju, po której jest parlament, chce być bliżej parlamentu, nie w tych pałacach na tym wzgórzu po drugiej stronie rzeki. No ale jaki może być ten rząd? Bo już są takie informacje, chociażby Dominik Hej na swoim profilu na portalu X, znany przecież publicysta zajmujący się Węgrami, mówi, że prawdopodobnie ministrem sprawiedliwości w rządzie Modziora będzie, uwaga, prawnik Modziora. To on ma być odpowiedzialny za całe przywrócenie praworządności. No i chyba także z tego, co tutaj czytam, wynika, że od jesieni ubiegłego roku ten kandydat na ministra sprawiedliwości jest jednocześnie szwagrem premiera. To nie za dobrze wygląda.
0: No to zgadzam się. To jest bardzo nowa informacja, właśnie wczoraj po południu nowy premier elekt.
1: Mówiliśmy o takiej oligarchii Orbana, który swoimi ludźmi ustawił różne instytucje, postawił ludzi w tych instytucjach. Okej, może to będzie specjalista, który postawi praworządność Węgier na nogi, ale no, taki zgrzyt na początek na pewno pojawia się.
0: Tak. No to trudno teraz komentować, bo wiemy, że parlament 9 maja parlament wybiera Magyara. On po zaprzysiężeniu mogę tworzyć rząd. Teraz mianował ludzi, którzy będą obejmować różne teke i no to moim zdaniem wyjątkiem tego ministra, nowego ministra sprawiedliwości, resztę, czyli 15 ministrów są oni są specjalistami ich dziedzin, czyli z tego punktu widzenia można mówić, że jest tutaj taki ekspercki rząd i ogromne oczekiwanie ze strony społeczeństwa jest to, żeby oni po prostu załatwili bardzo głębokie i ogromne problemy na Węgrzech, które ostatnich latach Fidesz nic nie robił. No to jeśli chodzi o ministrze sprawiedliwości. Ja też po prostu wiem tyle, co Dominik Hej z prasy węgierskiej, że kim jest ten człowiek, polityk. Wcześniej dotychczas był prawnikiem partii TC. I jednocześnie prawnikiem Magyara, no to sam Magyar jest prawnik, czyli, tak. Czyli i on pochodzi tak, z takiej rodziny, bo jego matka jest i ojciec też jest, są prawnikami, czyli on pochodzi z takiej rodziny, czy cała rodzina.
1: A z drugiej strony odbudowa praworządności jest jednym z najważniejszych wyzwań nowego premiera, ale więc zobaczymy, może chce mieć zaufanego człowieka.
0: Tak. Ale zobaczymy, że nowy parlament, no to czy wybiera, czy nie wybiera tego człowieka, bo to nie tak jest, że Madziar mianuje kogoś i potem on automatycznie zostaje ministrem. Czyli oczywiście bardzo szybko, bo według relacji prasowej, według relacji Madziara już nowy rząd ma powstać najpóźniej 12 albo 13 maja, czyli od zaprzysiężenia Madziara będzie to niedziela, poniedziałek, we wtorek i najpóźniej środę, czyli maksimum dwa dni robocze, tak? Czyli no to będzie bardzo szybka praca, zobaczymy jak to będzie i to Unia Europejska, Komisja Europejska co na to mówi, bo wiem, że pierwszym celem i najważniejszym celem nowego rządu jest odblokowanie zamrożonych funduszy europejskich i to jeśli nowy rząd chce odblokować te fundusze, to musi przywrócić praworządność, demokracji, wolność prasy i tak dalej. Czyli to zobaczymy, co będzie i jak reaguje komisja na ten wybór Madziara. I czyli myślę, że to nie jest ostateczny głos w tej sprawie, zobaczymy, ale zgadzam się, to nie wygląda dobrze.
1: Tak. Premier elekt spotkał się z szefową Komisji Europejskiej, żeby właśnie na temat odblokowania węgierskiego KPO porozmawiać, a na koniec króciutko, panie profesorze, zapytam o przyszłość Viktora Orbana, bo on zrzekł się mandatu poselskiego, nie chce zasiadać w parlamencie, no i prawdopodobnie wyjeżdża z Węgier. To będzie taki eksodus ludzi Orbana, już były nawet takie relacje, że prywatne odrzutowce, czy tam śmigłowce wylatywały z Wiednia i z Budapesztu z majątkiem niektórych oligarchów węgierskich.
0: Tak, i nie tylko oligarchowie opuszczają kraj, no jeśli nie tylko Orban nie wejdzie, nie obejmuje mandat, to 25 najważniejszych polityków Fideszu z listy partyjnej nie wejdą do parlamentu. Wiemy, że sam Orban ma zamiar wyprowadzić się do Stanów Zjednoczonych, bo jego córka z mężem, z dziećmi już kilka miesięcy temu wyprowadziły się do Stanów Zjednoczonych, do Bostona i Orban deklarował, że będzie tam spędzić kilka miesięcy. To nie wiadomo, kiedy wróci, czy ewentualnie wróci, czy nie wróci. Moim zdaniem jest na to szansa, że on na razie raczej nie wróci, bo nie ma immunitetu i nie tylko dlatego, bo nie wszedł do parlamentu, bo z większością konstytucji można było odebrać mu immunitet. Tak? To nie ma znaczenia z tego punktu
1: czyli
0: widzenia.
1: Amerykańska ucieczka. Węgierskiego byłego premiera. Tak to niestety wygląda.
0: Niestety jest na to szansa, ale potem zobaczymy, bo to myślę, że sądy w Ameryce są niepodległe na razie i tam stąd może wydać go, jeśli węgierska prokuratura wystąpi w jakiejś sprawie, wystąpi w tej sprawie.
1: Panie profesorze,
0: bo to jest dużo takich spraw.
1: Bardzo dziękuję za tę bardzo ciekawą analizę. Profesor Miklós Mitrowicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej. Dobrego dnia.
0: Dobrego dnia, dziękuję.
1: Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Nowej Lewicy, jest naszym gościem. Bardzo cieszę się, że pani z nami jest. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani posłanko, na początku posłuchajmy króciutko i prezydenta, i premiera.
3: Ta ustawa nie jest zmianą techniczną. To zmiana obniżająca rangę instytucji, którą Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wprost chroni.
4: To było bardzo dobrze przygotowane, bardzo dobrze przyjęte i naprawdę mogło służyć tym ludziom, którzy w sposób właśnie pokojowy, rozsądny i spokojny taką decyzję podjęli. I to jest niemądre, to nie chcę mocniejszych słów używać.
1: Oczywiście to były wypowiedzi wczorajsze z Sejmu po informacji o tym, że prezydent zawetował rządową ustawę przygotowaną przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka na temat pozasądowych rozwodów, możliwości takich rozwodów dla par przynajmniej z rocznym stażem bez małoletnich dzieci, gdzie obie strony chcą rozwiązania związku małżeńskiego. Myśli pani, że rządowa większość sejmowa będzie chciała próbować obalić to weto prezydenta, czy z takim też nastawieniem Prawa i Sprawiedliwości do tego tematu taka próba nie jest w ogóle potrzebna?

0: sądy się zastanawiają, czy czasem jeszcze nam nie dać mediatora. To wszystko jest po prostu kosztowne, więc oczywiście dla osób, które są w gorszej sytuacji finansowej, rozwód jest imprezą kosztowną. Do tego dochodzą koszty emocjonalne, więc tutaj ja nie rozumiem tej decyzji pana prezydenta. Ona jest podyktowana jakimiś przesłankami, które nie są przesłankami opartymi na zrozumieniu, współczuciu i empatii dla ludzi, którzy tak samo jak chcieli być ze sobą, tak teraz już ze sobą być nie chcą.
1: A przytoczę argument prezydenta, bo może on jednak ma jakieś znaczenie, że skoro w konstytucji instytucja małżeństwa świeckiego, właśnie przed Urzędem Stanu Cywilnego, nie mówimy o małżeństwach kościelnych, została wpisana właśnie tam i jej ochrona została zadeklarowana i tę konstytucję przygotowała też lewica, przecież prezydent Aleksander Kwaśniewski, to skoro jest zapisana w konstytucji, to chrońmy ją także tym procesem sądowym, a nie tak od razu przed urzędnikiem możliwość wprowadzenia, rozwiązania tego stosunku wprowadzać.
0: To jest argument pana prezydenta i tego typu argumenty dotyczące szczególnej ochrony małżeństwa są zawsze przytaczane, kiedy jest mowa o tym, żeby komuś nie dać tego prawa do małżeństwa, bo przypominam, że ten argument jest także nieustannie wytaczany, żeby ludziom utrudnić życie, bo mówimy o związkach partnerskich czy o równości małżeńskiej. Ten argument zawsze się pojawia, że chronimy małżeństwo przed tymi ludźmi, którzy chcą je zawrzeć. Tutaj mamy do czynienia z argumentem, że ta ochrona małżeństwa powinna występować w przypadku ludzi, którzy chcą się rozstać. Ja przypominam, że nie instytucje, nawet tak ważne jak instytucja małżeństwa, są w naszym porządku konstytucyjnym najważniejsze. Najważniejsze są prawa obywatela, prawa człowieka. A tym prawem jest między innymi prawo do życia wedle własnego uznania. Więc jeżeli to uznanie szanujemy w momencie, kiedy ktoś zawiera związek małżeński, to samo uznanie i tą samą decyzję dorosłego człowieka powinniśmy szanować w momencie, kiedy podejmuje decyzję o rozstaniu. Jak mówię, tutaj jest kwestia, nie ma przesłanek, które by mówiły o tym, że ktoś w tej sytuacji zostanie skrzywdzony. Małżeństwa formalnie nie ma. Nie istnieją, my definiujemy w naszym kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, czym jest małżeństwo, co musi ustać, żeby to małżeństwo, tego małżeństwa już nie było. Więc jeżeli te wszystkie przesłanki do ustania małżeństwa zaistniały, ludzie rozstają się w pełnej zgodzie, nie ma małoletnich dzieci, dla których trzeba byłoby ustalić i kwestie dotyczące i finansów, i opieki. Nie ma jakiejkolwiek krzywdy. Nikt przy tym rozstaniu nie zostanie skrzywdzony. No to są takie sytuacje, które pokazują nadmiarowe działanie państwa nad obywatelem. Państwo mówi tą decyzją pana prezydenta obywatelowi. Państwo jest ważniejsze. To państwo ma ci mówi człowieku, jak masz żyć i co masz robić i jakie decyzje masz podejmować. Więc to jest górowanie państwa nad obywatelem, a powinno być odwrotnie.
1: Przyjrzyjmy się innym wydarzeniom wczorajszym, pani poseł, sejmowym szczególnie, bo obronione zostały dwie pani minister, klimatu i zdrowia, ale mam takie pytanie, czy jednak mimo wszystko, oczywiście wynik dobry dla koalicji, jedność koalicji została potwierdzona, wyłączając Bartosza Romowicza w jednym głosowaniu, ale posła Polski 2050, ale czy koalicja nie wychodzi jednak nieco poobijana? Właśnie, były kłótnie między Polską 2050 a Centrum w sprawie ministry klimatu, z drugiej strony ministra zdrowia obroniona, ale przecież i wasza posłanka Anna Maria Żukowska wczoraj z mównicy zwróciła się do premiera, mówiąc: głosujemy za panią Jolantą Sobierańską-Grędą, ale sytuacja w ochronie zdrowia jest naprawdę zła i jeśli pan, panie premierze, tego nie zrozumie, to będzie źle, nie odnowimy mandatu w kolejnych wyborach. Czyli taki połowiczny sukces troszkę, tak trochę głosowanie z przymusu, z obowiązku?
0: Bo zawsze weta, które opozycja wytacza ten rodzaj działa, prawnego wobec jakiegokolwiek ministra czy wobec premiera. To są typowo politykierskie działania rytualne. Opozycja ma do nich prawo, ona sprawdza, czy są kłótnie. To się akurat okazało, że rzeczywiście w koalicji w przypadku dwóch ugrupowań, które powstały z jednego, mogą być kłótnie, więc to się stało rzeczywiście tym, co bardzo

0: interesowało opinię publiczną, dziennikarze się tym przez kilka tygodni interesowali, czyli tymi wzajemnymi niesnaskami, kłótniami i chyba personalnymi pretensjami. Kwestie merytoryczne zeszły na dalszy plan. Bo też to, co pan redaktor zauważył, że weto wobec pani ministry Henik-Kloski cieszyło się większym zainteresowaniem mediów ze względu na te personalne kłótnie niż weto wobec pani ministry Sobierańskiej Grendy.
1: Tak, ale troszeczkę też mieliśmy przy tym okazji porozmawiać o programie Czyste Powietrze, czy są dobrze realizowane te środki unijne, z kolei przy ministrze zdrowia o między innymi limitach w diagnostyce.
0: Tak, mogliśmy o tym porozmawiać i ja zmierzałam do takiej konkluzji, że jednak weto wobec pani ministry zdrowia bardziej interesowało opinię publiczną ze względu na to, że zdrowie dotyczy nas wszystkich i te sygnały, które płyną ostatnio o oszczędnościach w diagnostyce, właśnie o tych limitach, o profilaktyce, bardzo niepokoiły opinię publiczną. I natomiast zawsze dyskusja wokół weta jest dyskusją słabo merytoryczną, ponieważ to, o czym pan mówił, to się jakby na ten temat dyskusji większej nie było. Dyskusja o wecie dla pani Henik-Kloski na Komisji Ochrony Środowiska to była dyskusja o tym, czy się dziki potykają o złamane drzewa w Puszczy Białowieskiej. No to już poziom, czy żubry, to już był taki poziom żenady, że naprawdę to nie jest, nigdy weta nie są takim miejscem merytorycznej dyskusji. Mm-hmm. Lewicy żeby to była merytoryczna dyskusja, bo to, co mówiła pani Anna Maria Żukowska, kierując apele i do premiera Tuska, i do pani Sobierańskiej-Grendy, to jest także mowa o tym programie, o tych propozycjach, które Lewica położyła na stole, a które są nieuniknione do przedyskutowania.
1: No ale właśnie, czy ktoś wraca do tego tematu podatku zdrowotnego? Pamiętam spotkanie klubu Lewicy z panią minister, ministrem finansów również, o podatku zdrowotnym zamiast składki zdrowotnej. Ale coś czuję, że chyba Koalicja Obywatelska nie kwapi się, delikatnie mówiąc, do realizacji tego pomysłu.
0: Nie kwapi się specjalnie, więc jesteśmy zawiedzeni, ale jesteśmy pełni nie tylko wiary, ale przekonania, że do tego tematu musimy wrócić w tej kadencji, ponieważ bez rozwiązania problemów w ochronie zdrowia nie uda nam się, i tu powtarzam to, co powiedziała przewodnicząca naszego klubu, nie uda nam się wygrać wyborów i rządzić w przyszłej kadencji. A jak ochroną zdrowia rządził PiS przez 8 lat, no to my się ciągle borykamy z tymi pozostałościami po ich rządach. Także ta dyskusja merytoryczna ciągle się toczy. Zresztą w przypadku ochrony środowiska jest dokładnie tak samo, bo nie tylko kwestia czystego powietrza, ale tu Lewica mówi, chcemy załatwienia kwestii odorów. Ustawa odorowa leży i niewiele z nią robimy, ale także dla nas jest bardzo ważna Odra, kwestia zanieczyszczenia polskich rzek. Tutaj przecież Komisja Europejska wystąpiła do TSUE z procedurą skarżącą Polskę za zaniechania dotyczące reagowania po katastrofie w 2022 roku. W związku z tym naprawdę jest wiele merytorycznej pracy.
1: Nie brakuje. Pani poseł, a ucieszył panią ten sondaż z tego tygodnia Ibrisu, który pokazywał, że gdyby teraz się wydarzyły wybory, odbyły wybory, to Koalicja Obywatelska miałaby szansę na stworzenie większości i rządu razem z Lewicą. I te mniejsze partie, które obecnie się kłóciły przy wotum nieufności, nie byłyby w ogóle potrzebne.
0: To oczywiście, że mnie cieszy, bo to pokazuje zmianę trendu i pokazuje, że jednak samym krytykanstwem, krzykami i absurdalnymi pomysłami nie da się przekonać opinii publicznej do tego na dłuższą metę, do tego, na kogo ma głosować. W związku z tym no też te wypowiedzi na temat pomysłów, czy to finansowych opozycji dzisiejszej, czy PiS, no to afera kryptowalutowa utopiła i zaufanie do pana prezydenta Nawrockiego i zaufanie do poszczególnych posłów Prawa i Sprawiedliwości, bo wczoraj jeden poseł wyleciał z klubu Prawa i
1: Sprawiedliwości. A no właśnie, pani poseł, krótki komentarz. Czy według pani właśnie z powodu możliwych związków, bo mówimy o Januszu Kowalskim z Prawa i Sprawiedliwości, który niespodziewanie wczoraj po południu, gdy już wszyscy opuszczali Sejm, zaczynała się majówka, obwieścił, że opuszcza Prawo i Sprawiedliwość, zostaje posłem niezrzeszonym, chce walczyć o dobro prawicy, oczywiście. No i chociażby Dominika Wielowiejska na swoim kanale YouTube'owym o więcej informacji zachęcam, po więcej informacji słuchaczy informuje o tym, ale też chociażby posłanka Smarduch z Koalicji Obywatelskiej wczoraj w Polsat News mówiła, że prawdopodobnie ma związki z firmą Zonda Krypto i bardzo lobbował o tym, żeby tych regulacji nie wprowadzać dotyczących kryptowalut. Coś jest na rzeczy?
0: Tak. To jest nie tylko kwestia dotycząca regulacji rynku kryptowalut, ale to jest także kwestia dotycząca wpływu rosyjskich czy mafijnych pieniędzy na wybory w Polsce. I tu możemy wrócić do początku naszej rozmowy, bo Zonda Krypto wpływała na wybory w Polsce, finansując takie, a nie inne imprezy polityczne z udziałem byłego i obecnego prezydenta. I to jest sytuacja głęboko niepokojąca, tak jak drugie wczorajsze weto pana prezydenta, które zawetowało, pan prezydent zawetował regulacje kodeksu wyborczego, które zablokowały możliwość funkcjonowania w ramach komisji wyborczych ludzi, którzy są znikąd, którzy reprezentują komitety, które nawet nie zebrały wystarczającej liczby podpisów, żeby swojego kandydata...
1: Czyli według pani poseł Kowalski może mieć problemy z... może być zaangażowany w aferę Zonda Krypto i to był ruch wyprzedzający PiSu.
0: Myślę, że to był ruch wyprzedzający PiSu, aczkolwiek afera Zonda Krypto i wszystkiego, co się za tym kryje, bo za tym kryje się nie tylko wielka ściema finansowa i oszustwo finansowe, ale za tym się kryją różne inne bardzo brzydkie rzeczy, o których pan prezydent wiedział. Wiedział także i mógł wycofać i pierwsze swoje weto, i mógł nie wetować drugi raz, a mimo to zawetował, więc inne jego zobowiązania, czy to są zobowiązania raczej w cudzysłowie, ale jednak istnieją, były dla niego ważniejsze niż bezpieczeństwo obywateli. A to pokazał, że także bezpieczeństwo procesu wyborczego nie jest dla niego istotne.
1: Anita Kucharska-Dziedzic, Lewica, bardzo dziękuję za rozmowę. Dzień. Jak więc państwo słyszą, temat kryptowalut na pewno w maju wróci, a wiemy po wczorajszej nocy, wieczorze, że z gmachu PKOL-u w Warszawie zniknął neon Zonda Krypto, został tylko PKOL, no i PKOL z imieniem Jana Pawła II w nazwie. Zobaczymy, czy święty Kościoła Katolickiego pomoże w tej sprawie.
2: To jest powtórka.

0: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
1: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są to trochę takie ataki na oślep.
2: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie. Ropa, gaz, surowce. Niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Sadownicy liczą straty po nocnych przymrozkach, jakie w ostatnich dniach nawiedziły m.in. Lubelszczyznę. Pogoda w majówkę sprzyja aktywności, a służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa. Dobro, empatia i wzajemna życzliwość tematem nowego pokazu w warszawskim multimedialnym parku Fontan. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Wystąpimy do Komisji Europejskiej o wsparcie dla sadowników, którzy ponieśli straty w związku z przymrozkami, zapowiada minister rolnictwa. W części gospodarstw, m.in. na Lubelszczyźnie, straty są stuprocentowe. Nie będzie wiśni, śliwek, porzeczek. Wszystko wymarzło. Jak mówi jeden z sadowników, Marcin Gazda, potrzebny jest odgórny system ubezpieczeń, ale też nowości technologiczne.
5: Czyli straszacze, które zapobiegają przymrozkom, zapobiegają suszy, siatki gradowe, które zapobiegają gradom. Dzisiaj się spotykamy, omawiamy temat przymrozków. Gdzieś za chwilę będzie sezon burzowy, będziemy się spotykać, omawiać temat gradu. Lepiej jest zapobiegać, jak później do tego dopłacać.
4: Jak mówi wicewojewoda lubelski Andrzej Maj, od poniedziałku w teren ruszą gminne komisje, które mają oszacować straty poniesione w sadach przez rolników. Na podstawie ich ustaleń będzie wiadomo, jaka pomoc jest potrzebna.
6: Będziemy szybko administracyjnie szacować te straty, żeby jak najszybciej sformułować wniosek do Komisji Europejskiej. Bo liczymy tam na te pieniądze z tej rezerwy, do której będziemy dokładać nasze pieniądze, które są w dyspozycji ministra rolnictwa. Przypomnę, że w komisji jest przedstawiciel Izby Rolniczej, czyli rolników, przedstawiciel samorządu delegowany przez pana wójta i przedstawiciel ośrodka doradztwa rolniczego.
4: To już kolejny rok z ogromnymi stratami w sadownictwie. Przed rokiem było podobnie, a Komisja Europejska wsparła wtedy Polskę kwotą ponad 400 milionów złotych. Rekord absencji chorobowej w Polsce. W ubiegłym roku Polacy spędzili na L4 dokładnie 290,5 miliona dni. Wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To więcej niż rok wcześniej i aż o 8 milionów dni więcej niż 4 lata temu. Zwolnienie dostał statystycznie co drugi ubezpieczony, a średnio trwało ono 11 dni. Wylicza Wojciech Dyląg z rzeszowskiego oddziału ZUS.
7: To ogromna liczba, ale jeśli ją przełożymy na lata, to wychodzi, że w ubiegłym roku łącznie spędziliśmy na zwolnieniu lekarskim 795 tysięcy lat.
4: Eksperci podkreślają, że coraz częściej bierzemy krótkie zwolnienia, a jak wynika z danych, najczęściej mamy problemy z kręgosłupem i układem ruchu. Jednocześnie w statystykach widać, że problem przeciążenia pracą i stresu wyraźnie rośnie. W majówkę chętnie spędzamy czas na świeżym powietrzu, a tegoroczna pogoda zdecydowanie temu sprzyja. Co widać na ulicach? Często wybieramy rower czy popularną w ostatnich latach hulajnogę elektryczną. Policjanci apelują jednak, by z takich aktywności korzystać z głową, a najlepiej w kasku. Agnieszka Wynarska.
8: W ubiegłym roku spadła liczba wypadków na rowerach, za to drastycznie, bo aż o 54% wzrosła liczba wypadków na hulajnogach elektrycznych. Co czwarty spowodowało dzieci w wieku 7-14 lat, mówi podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
9: Jest to pojazd, który jest bardzo podatny na wszelkie nierówności w jezdni, na kolejne, na dziury, na krężniki. Jeżeli takimi małymi kółkami wjedziemy na jakąś nierówność, bardzo łatwo na takiej hulajnodze się przewrócić, o wiele łatwiej niż na rowerze. Jeżeli to będzie połączone z nadmierną prędkością, wówczas naprawdę może dojść do tragicznego w skutkach zdarzenia.
8: Hulajnogą elektryczną można jechać maksymalnie 20 km na godzinę. Po zaostrzeniu przepisów trzeba mieć co najmniej 13 lat, kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Od 3 czerwca do 16 roku życia obowiązkowy będzie także kask. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
4: Minął termin ultimatum, jakie Polski Komitet Olimpijski postawił giełdzie z kryptowalut Zonda Krypto. Sponsor polskich sportowców do północy ostatniego dnia kwietnia miał przekazać zaległą transzę pieniędzy, z której miały zostać wypłacone premie dla medalistów. Polscy medaliści zimowych igrzysk Mediolan Cortina czekają na nagrody warte 950 tysięcy złotych. Rzeczniczka PKOL informowała TOK FM, że komitet wypowie Zonda Krypto umowę, gdy pozwolą na to zapisy kontraktu. Komentuje Robert Korzeniowski, doradca ministra sportu i turystyki do spraw strategii sportu.
10: Prezes Piśniewicz podkreślał, że to musi się wywiązać ze zobowiązań do końca kwietnia. Nikt tych zobowiązań nie zna zresztą, bo zapisy, które mają być wypełniane względem tej umowy, nie są znane członkom zarządu, członkom prezydium PPOL. W związku z tym on sam wie, do czego się zobowiązał i on sam wie, co ma wypełnić.
4: Na razie z siedziby PKOL zniknął neon zonda krypto, co jest symbolicznym sygnałem końca współpracy, ale pieniędzy dla olimpijczyków wciąż nie ma. Wielkie serca to hasło przewodnie tegorocznych warszawskich pokazów fontan. W ramach wydarzenia na wodnym ekranie zostaną wyświetlone filmy o empatii, życzliwości i czynieniu dobra. Wydarzeniu towarzyszyć będzie piosenka Tak jak ty, stworzona przez kompozytora muzyki filmowej i teatralnej Stanisława Serewicza.

0: Piosenkę wykonuje Monika Wydrzyńska, współzałożycielka zespołu Linia Nocna. Pokazy inauguracyjne w multimedialnym parku Fontan w Warszawie odbywają się do niedzieli o 21.30. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie. Sobota bardzo ciepła i na ogół słoneczna. Tylko na południowym wschodzie zachmurzenie okresami będzie wzrastać do umiarkowanego. O opadach w prognozach mowy nie ma. Na termometrach w ciągu dnia maksymalnie od około 16 stopni, miejscami na obszarach podgórskich Karpat oraz w rejonie Helu około 23 w centrum, a najcieplej nawet 27 stopni Celsjusza na zachodzie.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
2: Maciej Kluczka, zapraszam na drugą część tego świątecznego poranka, pierwszomajowego. Jeszcze małe postscriptum do mojej poprzedniej rozmowy z posłanką Lewicy Anitą Kucharską-Dzielic. Rozmawialiśmy o zaskakującym odejściu Janusza Kowalskiego z Prawa i Sprawiedliwości i też, jak pisze Szymon Jadczak na Wirtualnej Polsce, no ta historia będzie miała swoje kolejne odcinki, to na pewno. Szymon Jadczak pisze, że z relacji świadków z otoczenia Zonda Krypto wynika, że Kowalski co najmniej 4 razy odwiedzał w Katowicach miejsca, w których działał Przemysław Kral, prezes giełdy. Jak nieoficjalnie ustaliła Wirtualna Polska, dane ze szczegółami wizyt znajdują się na estońskich serwerach firmy i polskie służby już nawiązały współpracę ze stroną estońską i Estończycy są ponoć skorzy do pomocy. A teraz naszym gościem jest mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Dzień dobry, kaszelek niemały tutaj złapał, przepraszam panie mecenasie. Kubek wody, a z panem chciałbym przede wszystkim porozmawiać o tym, co może czekać Krajową Radę Sądownictwa w maju. W maju upływa kadencja obecnej, tej upolitycznionej, kwestionowanej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Rady, która jest powodem problemów polskiej z praworządnością, bo przecież to Krajowa Rada Sądownictwa bierze... jest ważnym bardzo elementem, jeśli chodzi o powoływanie nowych sędziów. Przez to właśnie mamy tak zwanych neosędziów. Pytanie takie generalne. Czy według pana mecenasa będziemy mieli nową Krajową Radę Sądownictwa w maju? Czy może dojść niestety do sytuacji, że ta będzie próbowała obecna przedłużyć swoje istnienie, a tej nowej na przykład prezydent nie będzie uznawać?
3: Tych problemów może być wiele tak naprawdę, ale z drugiej strony zgodnie z przepisami Sejm dokona wyboru, bo proszę pamiętać, że te przepisy pozostają niezmienione. To też jest problematyczne, bo jednak jest to wybór dokonany przez polityków, a proszę pamiętać, że właśnie ten element, wybór dokonany przez polityków, był tą praprzyczyną problemów, które przełożyły się na systemowy problem, jeżeli chodzi o status sędziów. To nawiązuje do nomenklatury ostatniego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Natomiast obecna Krajowa Rada nie ma żadnych narzędzi do stwierdzenia, że w dalszym ciągu może pełnić swój mandat, bo proszę pamiętać, że z chwilą wyborów wygaśnie tak naprawdę mandat dotychczasowej Rady. Ten mandat jest oczywiście określony kadencją czteroletnią, ale zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada pełni swoje funkcje do czasu wyboru Rady nowej kadencji. Więc to jest regulowane przepisami i tutaj nie powinno być żadnej niespodzianki. No wszelkie inne oświadczenia czy próba pełnienia urzędu w ramach wygasłych mandatów, no, będzie tak naprawdę działaniem nie mającym oparcia w obowiązującym w Polsce prawie. Jeżeli chodzi o skutki tego wyboru, to moim zdaniem będą tutaj skutki, które odnoszą się do dwóch zagadnień. Z jednej strony pytanie o to, w jaki sposób pan prezydent będzie reagował, a proszę pamiętać, że ma instrumenty pozwalające na manifestowanie takiej reakcji, dlatego że prezydent zgodnie z artykułem 179 bierze udział w procesie nominacyjnym sędziego, to znaczy pan prezydent ostatecznie wręcza nominację na podstawie wniosku skierowanego przez Krajową Radę Sądownictwa.
2: I to jest inna sytuacja niż przy Trybunale Konstytucyjnym. Tak?
3: Zdecydowanie inna przy Trybunale Konstytucyjnym. Pan prezydent w świetle polskiej konstytucji nie ma absolutnie żadnej roli. Notabene, jeżeli zwróciliście państwo uwagę na dokument, który wpłynął do Trybunału Konstytucyjnego, a dotyczy rzekomego sporu kompetencyjnego, to jest to oczywiście spór, który jest wydumany. Tu nie ma żadnego sporu, pan prezydent nie ma żadnych kompetencji, w związku z powyższym trudno mówić o tym, żeby mógł istnieć spór kompetencyjny z kimkolwiek, czy z jakimkolwiek innym organem. Wracając do Krajowej Rady Sądownictwa, no to pan prezydent, ponieważ bierze udział w procesie nominacyjnym, no będzie mógł albo wręczyć nominację lub odmówić i na przykład zwrócić uwagę na to, że uznaje, iż sposób wyboru Krajowej Rady Sądownictwa jest wadliwy. W konsekwencji pan prezydent może zwrócić uwagę na to, że Krajowa Rada Sądownictwa nie jest Krajową Radą Sądownictwa, o której mowa w Konstytucji, czyli odwrócić sytuację, którą mamy dokładnie teraz, czyli proszę pamiętać, że część świata prawniczego wyraźnie akcentuje, że obecna Krajowa Rada Sądownictwa to nie jest organ, o którym mowa w Konstytucji, ponieważ sposób wyboru 15 sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa przebiegał z udziałem czynnika politycznego. Jak już pewnie Państwo się zorientowaliście, to przepisy się nie zmieniły, więc w dalszym ciągu funkcjonujemy niestety w takim, a nie innym reżimie prawnym. I to jest jedna płaszczyzna, kiedy ten spór może się pojawić.
2: Ale spór może się również pojawić. Ja tylko dodam, że prezydent wejdzie w rolę blokującego w ogóle możliwość powoływania nowych sędziów, a tych przecież sądy i my, obywatele, potrzebujemy.
3: Zgadza się, bo ilość wakatów jest bardzo duża. Jeżeli rozmawiamy o stanie praworządności, to proszę pamiętać, że praworządność to nie tylko Trybunał Konstytucyjny, nie tylko Krajowa Rada Sądownictwa, nie tylko status sędziów, ale to także czas trwania postępowań w Polsce. To też jest praworządność, która mówiąc wprost, mi jest bliższa, dlatego że codziennie mierzę się z problemami moich klientów, którzy oczekują często latami na rozstrzygnięcie ich sprawy. I to jest taka praworządność, która dotyka każdego, kto przychodzi do sądu ze swoją sprawą, ponieważ potrzebuje, aby polski sąd rozstrzygnął spór, w którym dana osoba funkcjonuje, czy który się rysuje na horyzoncie funkcjonowania danej osoby w państwie. Kolejny aspekt, który się pojawi, to będzie kwestia badania statusu Krajowej Rady Sądownictwa przy okazji różnych orzeczeń, które będą ewentualnie w przyszłości zapadały, a które to sprawy mogą trafić na przykład do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka czy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No bo proszę zwrócić uwagę, że poprzez ostatnie lata w ramach dostępnych instrumentów prawnych wiele osób, korzystając ze skarg, zwłaszcza do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, bo to są skargi indywidualne, ale przy okazji tak zwanych pytań prejudycjalnych, te dwa organy sądowe wypowiadały się w zakresie dotyczącym statusu Krajowej Rady Sądownictwa. Tych orzeczeń jest bardzo dużo, ta argumentacja też obrosła i jakby nie mamy dzisiaj wątpliwości, że takowa argumentacja istnieje i ona wskazuje, prawda, na problem systemowy łączący się z funkcjonowaniem Krajowej Rady Sądownictwa.
2: Wielu z nas pewnie zapadł wyrok w sprawie Lecha Wałęsy w tej sprawie. Czy ja rozumiem, że pan... Tak?
3: To jest jeden z wielu wyroków, tak. Ale ten wyrok akurat odnosił się do statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, ale on był takim wyrokiem rzeczywiście sygnalizacyjnym, bo proszę pamiętać, że w tle statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, i tu pan redaktor absolutnie ma rację, to nie był błąd, jest też oczywiście Krajowa Rada Sądownictwa. Tak, dlatego że to właśnie Krajowa Rada Sądownictwa jest tym organem, przed którym toczy się proces nominacyjny polskiego sędziego, który no w zależności od tego, jakie miejsce jest obsadzane, trafia albo do Sądu Powszechnego, czyli rejonowego, okręgowego lub apelacyjnego, albo do Sądu Najwyższego lub do Sądu Administracyjnego.
2: To ja rozumiem, że chce nam pan powiedzieć, że jeżeli już będziemy mieli nową Krajową Radę Sądownictwa, wybraną przy udziale środowiska sędziowskiego, teraz było opiniowanie kandydatów, ale też z tym czynnikiem politycznym, no bo mamy ustawę, jaką mamy, nie udało się jej zmienić ze względu na prezydenta, to potem te wyroki ewentualne, ETPC czy TSUE, będą takim papierkiem lakmusowym dotyczącym tego, czy ta nowa KRS faktycznie jest odpolityczniona.
3: Dokładnie tak. To będą te same mechanizmy, te same instrumenty, które będzie można zastosować po to, żeby zweryfikować. I nie można wykluczyć, że Europejski Trybunał Praw Człowieka czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przy okazji, prawda, rozpatrywanych spraw w ramach instrumentów procesowych, które funkcjonują, wypowie się, że ten model wyboru, pomimo że łączący się z udziałem czynnika politycznego, no bo tu się nie ma co oszukiwać, dalej Sejm dokona wyboru, ale jednak z udziałem środowiska sędziowskiego, które wzięło udział w opiniowaniu kandydatów, we wskazywaniu tych kandydatów, czyli innymi słowy kandydaci wybrani otrzymali duże poparcie środowiska sędziowskiego, być może ten model zostanie pomimo udziału Sejmu w procedurze wyboru uznany za spełniający standard pozwalający na przyjęcie, że Krajowa Rada Sądownictwa jest niezależna i jest organem, który rzeczywiście jest zdolny do tego, aby pełnić swoją rolę i wykonywać zadania określone w Konstytucji. Ale to jest przed nami. Natomiast tym pierwszym etapem, o którym już rozmawialiśmy, to będzie postawa prezydenta, no bo proszę pamiętać, to trzeba podkreślić, prezydent bierze udział w procesie nominacyjnym sędziego. I tu prezydent będzie mógł albo wręczać te nominacje, co będzie oznaczało, że nie ma pan prezydent żadnych wątpliwości co do prawidłowości obsadzania Krajowej Rady Sądownictwa, a w konsekwencji, iż procedury przed tym organem są prawidłowe. W związku z powyższym pan prezydent wykonuje swoją kompetencję wynikającą z artykułu 179 Konstytucji, albo będzie dokładnie odwrotnie. Pan prezydent uzna, że tak ukształtowana Krajowa Rada jest organem, który nie może prowadzić skutecznych procesów poprzedzających nominację sędziowską. Dlaczego jest takie ryzyko? Dlatego, że wielu przedstawicieli Kancelarii Prezydenta zwraca uwagę na fakt, iż ta preselekcja, prawybory, czy jakkolwiek nie nazwiemy tego procesu, który już się zakończył, zmierzająca do wyrażania przez sędziów opinii o kandydatach do Krajowej Rady Sądownictwa, jest elementem nieprzewidzianym w żadnej ustawie. I wielu przedstawicieli Kancelarii Prezydenta jakby sygnalizuje, że to może być problemem, jeżeli chodzi o kształtowanie Krajowej Rady i późniejsze czynności podejmowane przez Radę.
4: A pana zdanie, zobaczymy, jeżeli coś co jest będzie nieprzewidziane, to jest jednocześnie niedozwolone, czy jest dozwolone?
3: Znaczy, panie redaktorze, przepisy, uczciwie rzecz ujmując, nie przewidują takiego trybu, takiej procedury, ale z drugiej strony, no proszę pamiętać o tym, że nie jest to działanie nielegalne. To nie jest działanie sprzeczne z ustawą, bo żeby działanie było sprzeczne z ustawą, to musiałoby być w kontrze do ustawy. Natomiast ustawa nie zakazuje takiego postępowania, takiego opiniowania. Dokładnie. Natomiast oczywiście zawsze jest szereg pytań, czy taki proces jest transparentny, czy taki proces jest powszechny, czy wszyscy mogli wziąć udział, czy on był prowadzony na równych zasadach, czy w ogóle były jakieś zasady. Ale można oczywiście zawsze powiedzieć, że wygodniej usiąść w fotelu, włożyć ręce do kieszeni i nie robić nic i patrzeć, jak wymiar sprawiedliwości na naszych oczach w sensie takim instytucjonalnym umiera. No, moim zdaniem nie o to chodzi, natomiast jakie będą konsekwencje, trudno mi przewidzieć. Ja mam pełną też świadomość, że to, co obserwujemy, jest wyborem mniejszego zła. Ale nie ma dzisiaj innej drogi, bo przepisy nie zostały zmienione. W dalszym ciągu to Sejm wybiera sędziów, 15 sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa.
4: Więc trzeba jakoś sobie z tą rzeczywistością poradzić. A panie mecenasie...
3: Dokładnie, dlatego to jest ten wybór mniejszego zła, no niestety, no taka jest prawda.
4: A rzeczywistość jest też taka, że 3 maja prezydent powoła, uwaga, uwaga, radę, kolejną już zresztą, w swojej kancelarii do spraw, tym razem nowej konstytucji. Będą eksperci, wysłaliśmy zaproszenia, to nie będą spotkania przy kawie i ciasteczkach, ale praca nad projektem nowej konstytucji, powiedział Rafał Leśkiewicz w Polsat News. Pan by chciał wziąć udział w takiej radzie i przekonywać prezydenta do tych rozwiązań ważnych dla praworządności? Ostatnie zdanie poproszę.
3: Nie, dlatego że ja odmówiłem udziału w tej radzie.
4: A jestem sędzią Trybunału Stanu.
3: Tak, dostałem, odmówiłem udziału w tej radzie, jestem sędzią Trybunału Stanu i trudno byłoby wyobrazić sobie, abym mógł brać udział w takich pracach, w sytuacji, kiedy pan prezydent w trakcie trwania swojej kadencji podlega odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. W związku z powyższym podziękowałem za udział w tej radzie. Mhm. Oczywisty dla mnie.
4: Mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i właśnie członek Trybunału Stanu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
4: W świątecznym pierwszomajowym poranku TOG FM jest z nami teraz Wiktoria Bieliaszyn z Gazety Wyborczej. Dzień dobry, witaj.
5: Dzień dobry.
4: 2 dni temu w mediach społecznościowych Gazety Wyborczej twój redakcyjny kolega Bartosz Wieliński opublikował nagranie krótkie, ale jakże przecież ważne, z Andrzejem Poczobutem ze szpitala MSWiA, gdzie przechodzi badania i wszystkie słowa, można powiedzieć, są równie ważne i piękne, ale te mnie szczególnie dotknęły. Zacytuję też, zresztą na początku poranka je cytowaliśmy w samym nagraniu. Lata pracy, kiedy opisywałem sytuację na Białorusi i w innych państwach sowieckich, przyzwyczaiły mnie do szanowania i uważnego podejścia do słowa. Słowo naprawdę jest ważne, powiedział Poczobut. W tym takim natłoku informacyjnym częstym naszym, w mediach społecznościowych, w mediach tradycyjnych, w polityce, no takie motto, które powinno chyba z nami zostać na dłużej, a najlepiej na zawsze, prawda?
5: Tak, jak najbardziej i myślę zresztą, że te słowa bardzo pokazują to, jakim człowiekiem jest Andrzej. Dla Andrzeja słowo ma ogromne znaczenie i on bierze całą odpowiedzialność za to, za słowa, które wypowiada, za słowa, które pisze, pod którymi się podpisuje. I właśnie dlatego Andrzej przez te wszystkie lata nie zgodził się na to, żeby przed Aleksandrem Łukaszenką się ukorzyć, żeby przyznać się, mówię to w cudzysłowie, do winy za czyny, które białoruski reżim mu zarzucał, bo ma głębokie przekonanie, zresztą bardzo słuszne oczywiście, że niczego złego Białorusi i Białorusinom nie zrobił, że zarzuty przeciwko niemu były sfabrykowane i po prostu to odróżnia go od reżimu, dla którego słowa są warte tyle, co kartka papieru, w tym sensie, że jest w stanie powiedzieć wszystko i zrobić wszystko, byle tylko osiągnąć jak największą korzyść. Andrzej jest tutaj na przeciwnym biegunie zdecydowanie.
2: Myślisz, że Andrzej Potrzobut zdecyduje się na walkę o prawa Białorusinów, na walkę o wolną Białoruś, w ogóle na walkę o przyszłość Białorusi? Poza Białorusią, bo zdaje się, że chyba będą takie, oczywiście z wolnym człowiekiem i wiemy, że bardzo niezależnym i pewnie podejmie decyzję we własnym sercu, taką, jaką do jakiej będzie przekonany, ale zdaje się, że wielu jego znajomych, przyjaciół będzie go namawiać do tego, żeby został w Polsce, żeby nie wracał.
5: Ja mam wrażenie, bo rzeczywiście Andrzej tutaj zadeklarował, że on chce wrócić na Białoruś, co jest oczywiście zrozumiałe. I ja może też odniosę się do tego, jak to często w ogóle wygląda w przypadku więźniów politycznych, którzy nie dali się złamać przez lata uwięzienia, tak jak właśnie to ma miejsce w przypadku Andrzeja. I ja obserwując wymiany więźniów politycznych, czy to białoruskich, czy rosyjskich, często zdarzało mi się widzieć, słyszeć, jak oni w tych pierwszych oświadczeniach po uwolnieniu podkreślali, że oni chcą wrócić. I to na szczęście, mówię na szczęście, dlatego że powrót oznacza właściwie natychmiastowe kolejne uwięzienie, to na szczęście z czasem mija, jeżeli jest to niemożliwe. Bo oczywiście musimy zrozumieć, po pierwsze, emocje, poczucie głębokiej niesprawiedliwości z takim uwolnieniem, które wiąże się przecież z deportacją, z wygnaniem z kraju, z ojczyzny, do której, no, na przykładzie Andrzej był tak przywiązany, że przez te wszystkie lata cierpiał katusze, cierpiał, jakby przeżywał uwięzienie w bardzo trudnych, niewyobrażalnych dla nas warunkach i mimo wszystko właśnie to była ta jego walka ojczyzną, cały czas o nią walczył, o Białoruś, więc to poczucie, że on nagle jest z niej siłą usuwany wbrew swojej własnej woli, oczywiście mu towarzyszyło i myślę, że za tym poszła ta deklaracja. Oczywiście nie chcę mówić, na co zdecyduje się Andrzej Potrzobut, jaką podejmie decyzję, jakie będą jego dalsze kroki, ale mam nadzieję, że jednak te emocje z czasem opadną i że Andrzej będzie dalej prowadził swoją walkę, ale z miejsca bezpiecznego.
2: Tak, bo oczywiście w tej dyskusji na temat ewentualnej właśnie przyszłej decyzji Andrzeja Potrzobuta, właśnie to jest moje pytanie do ciebie, czy to jest uzasadnione porównanie? Padły takie porównania, że to mogłaby być historia jak Nawalnego, który wrócił do Rosji i wiemy jak to się skończyło.
5: Ja nie lubię tego rodzaju porównań, bo według mnie każda historia jest inna i tutaj też widzimy dużo różnic. To, co na pewno łączyło i Nawalnego, i Andrzeja, to, że oni chcieli walczyć o swoje ojczyzny, tak? Nawalny o Rosję, Andrzej Potrzobut o Białoruś. Natomiast Nawalny był jednak politykiem. On był rosyjskim opozycyjnym politykiem, który co prawda nie był w parlamencie i nie był uznawany przez oficjalne rosyjskie władzę, ale on miał mocno rozbudowaną strukturę swojej organizacji na terenie całej Rosji, miał wielu zwolenników, przeprowadzał wielotysięczne marsze niekiedy w Rosji, więc no, on był jednak działaczem politycznym, który zapewne miał nadzieję, że ten powrót może okazać się jakimś przyczynkiem do ogromnych protestów w Rosji i zmiany sytuacji. Myślę, że tutaj po prostu nie docenił i tutaj również zastosuje cudzysłów Kremla, a także pewnie pokładał nieco zbyt duże nadzieje w Rosjanach, w opozycjonistach, w tym jaka jest sytuacja w Rosji. Andrzej jest działaczem mniejszości Polski, ale też dziennikarzem. I myślę, że tutaj właśnie z tego powodu tej sytuacji nie należy porównywać. Każda jest ważna, każda wiąże się z dramatycznym losem, ale obie są różne. To, co wiemy na pewno, to, że Andrzeja Poczobuta na Białorusi spotkałoby dzisiaj najprawdopodobniej więzienie, kolejne szykany, kolejne katusze, że reżim białoruski by mu nie odpuścił zwyczajnie. Aleksander Łukaszenka, jak wiemy, jest handlarzem ludzkimi życiami, wykorzystuje więźniów politycznych do tego, by jakby osiągnąć swoje cele maksymalne korzyści. I myślę, że tutaj po prostu nie miałby wstydu, znów uwięziłby Andrzeja. Co więcej, wiemy, że Aleksander Łukaszenka nie traktuje Andrzeja Poczobuta jako zwykłego więźnia politycznego. On darzy go personalną, mówiąc delikatnie, niechęcią. To jest coś więcej niż tylko więzień polityczny, jeden z tysiąca czy ponad tysiąca więźniów politycznych na Białorusi. To jest jego wróg.
2: Tak. I też ta sytuacja, ta historia, ta operacja specjalna służb i rządów przecież polskiego, amerykańskiej administracji, ale także innych krajów pokazała, jak to był cenny więzień, niestety więzień dla Łukaszenki, bo były takie informacje, zresztą publicznie też wyrażane przez polityków ukraińskich, że na Ukrainie dosyć chłodno, z dystansem podchodzili politycy do tej wymiany akurat, oczywiście życząc wszystkiego najlepszego Poczobutowi, ale liczyli, że osadzą u siebie Rosjanina Aleksandra Butagina, wymienionego za Poczobuta, no, który właśnie działał przeciwko Ukrainie i miał na swoim koncie wiele czynów, tak? Więc to pokazuje, jak trudno było też niektórych do tego przekonać, jaką wysoką cenę zapłaciły te służby, żeby uwolnić właśnie Andrzeja Poczobuta.
5: Tutaj chciałabym od razu powiedzieć, że ogromny wysiłek włożyły polskie służby, polskie władze w uwolnienie Andrzeja i to jest na pewno ogromny sukces Polski też w tej operacji. Ona trwała bardzo długo. Wiadomo, że takie procesy często wydaje się, że już wszystko jest dopięte, a później w ostatniej chwili okazuje się, że jednak nie, że jednak cały proces jakby wraca do punktu wyjścia i uwolnienie nie następuje. Myślę, że to, co powinniśmy tutaj wyróżnić, żeby lepiej zrozumieć kontekst, to to, że w pewnym momencie do tych negocjacji między Polską a Mińskiem, ale też w ogóle między Europą a Mińskiem w sprawie tego uwolnienia, dołączyły Stany Zjednoczone bardzo aktywnie, a po uwięzieniu w Polsce Aleksandra Butagina, archeologa, który został w Polsce zatrzymany na żądanie Ukrainy ze względu na to, że on prowadził prace wykopaliskowe archeologiczne od lat na okupowanym przez Rosję Krymie. Włączyła się też Moskwa, która nie mogła pozwolić na to, żeby Butagin był sądzony w Ukrainie. To jest zbyt ważna postać związana z Ermitażem. Rosjanie na to nie mogli pozwolić też z powodów wizerunkowych i bardzo im zależało na tym, żeby Butagina wyciągnąć, więc on stał się taką kartą przetargową i w momencie, kiedy FSB, kiedy Kreml zaczął naciskać na Aleksandra Łukaszenkę, to prawdopodobnie właśnie ta presja wywierana na niego była już za duża i musiał ulec jednak. Aleksandrowi Łukaszence oczywiście zależy też na poprawie stosunków ze Stanami Zjednoczonymi.
2: Na zniesieniu sankcji, chociaż częściowo.
5: Oczywiście, ale też z Warszawą, dlatego że przecież Polska również stosuje w dalszym ciągu ograniczenia, które były wprowadzone, nałożone na Białoruś w związku z rokiem 2020, kiedy Łukaszenka brutalnie spacyfikował protesty białoruskie, które wybuchły po sfałszowaniu przez reżim kolejnych wyborów prezydenckich w związku z represjami, które ogarnęły cały kraj i trwają nadal, co też chciałabym podkreślić. Więc no tutaj Aleksander Łukaszenka, tak jak już mówiłam wcześniej, jest takim handlarzem ludzkimi życiami, który po prostu więźniów politycznych traktuje jako walutę, jako monety, które wymienia w zamian za korzyści dla reżimu po prostu, bo nawet trudno powiedzieć, że dla Białorusi.
2: To jeszcze na koniec zapytam ciebie, Wiktorio, o sytuację właśnie, masz wiedzę też na temat Rosji, więc może i zajrzyjmy do Rosji i na Białoruś. Jeśli chodzi właśnie o więźniów politycznych, jaka to jest liczba ludzi, jaka skala? Pewnie dokładnych danych nie mamy, ale pewnie dużo wiemy. Czy to można trafić za kraty nawet za jakąś wypowiedź, za jakąś aktywność w internecie? Jak to obecnie w tych dwóch krajach wygląda?
5: Należy mówić o tysiącach ludzi. Oczywiście te liczby są trudne do potwierdzenia, dlatego że sam status więźnia politycznego, on wymaga spełnienia wszystkich bardzo szerokich wymogów stosowanych przez Organizację na Rzecz Praw Człowieka, ale nawet przy tych wymogach można mówić o tysiącach osób w obu krajach w sumie. I te liczby cały czas rosną, z czego musimy zdawać sobie sprawę właściwie każdego dnia. Do więzienia w obu krajach, zarówno w Rosji i na Białorusi, trafić można z powodu wyrażenia krytyki pod adresem reżimu, czy to rosyjskiego, czy białoruskiego. Oczywiście jakby tutaj rozdzielając na oba kraje. Można trafić za komentarz na Facebooku. Na przykład w Rosji można trafić za komentarz krytykujący wojnę przeciwko Ukrainie, krytykujący rządy Władimira Putina. Do analogicznych sytuacji dochodzi na Białorusi. Trzeba też wiedzieć, że zwłaszcza w Rosji teraz do więzień trafiają coraz młodsze osoby, nawet nastolatki, nawet dzieci, bo takie osoby również mają w Rosji dzisiaj status więźniów politycznych, są przetrzymywane dokładnie w takich samych warunkach jak dorośli, na przykład za zarzuty właśnie, za zarzuty o dyskredytację rosyjskiej armii, czy za propagowanie ekstremizmu, czy terroryzmu, bo na przykład jest taki, tutaj chciałabym powiedzieć o przykładzie, który opisywaliśmy na łamach Gazety Wyborczej. Mowa o Arsenim Turbinie. To jest chłopiec, który został zatrzymany przez rosyjskie służby, kiedy miał 14 lat, a jego największym grzechem okazało się to, że on po wybuchu wojny zaczął wrzucać do skrzynek pocztowych swoich sąsiadów ulotki z figurą, znaczy przedstawiającą Władimira Putina, z pytaniem: naprawdę chcecie takiego prezydenta? I to już posłużyło do tego, żeby wszcząć przeciwko niemu sprawę karną. Później jeszcze służby uznały, że Arsenij wspierał rzekomo ukraińskie siły zbrojne, co trochę trudno sobie wyobrazić, biorąc pod uwagę, że mieliśmy do czynienia z 14-latkiem. Już minęło kilka lat, więc Arsenij jest starszy, ale nadal niepełnoletni. No i tak, i właśnie do takiej sytuacji dochodzi i możemy mówić tutaj, że mamy do czynienia z chyba dwiema ostatnimi dyktaturami w Europie.
2: Tak. I to jeszcze na minutkę na koniec. Zapytam ciebie, jak odebrałaś tę wypowiedź rosyjskiej influencerki Wiktorii Boni, jeśli dobrze czytam nazwisko, która opublikowała nagranie krytykujące Putina. Miało wiele wyświetleń. Władze Rosji nakazały mediom rosyjskim nie publikowanie tego nagrania. Krytykowała Putina, ale nie za wojnę w Ukrainie, ale między innymi za zanieczyszczenie plaż nad Morzem Czarnym, za przepisy dopuszczające zabijanie zwierząt i na przykład za konfiskatę zwierząt hodowlanych w jednym z obwodów.
5: No, Wiktoria Bonia nie jest opozycjonistką, nie jest liberalną działaczką, nie jest nikim, kto kiedykolwiek angażował się w politykę. Jest
2: i
5: po
2: mieszka
5: prostu
2: poza Rosją.
5: Tak, ona mieszka w Monako bodajże, jeżeli ja się nie mylę, w tym momencie. I jest po prostu człowiekiem, który jest w stanie dotrzeć do ludzi, którzy oglądają rosyjską telewizję. Dlatego, że na swego czasu była bardzo popularna i powiedzmy przeciętny czytelnik opozycyjnych rosyjskich mediów, czy niezależnych rosyjskich mediów może nawet nie kojarzyć Wiktorii Boń. Natomiast taki Rosjanin, który ogląda telewizję, on z pewnością ją pamięta. Tą państwową telewizję oczywiście. I tutaj chciałabym też jakby ostudzić trochę niektóre komentarze, które w mediach się pojawiają, że oto pojawiła się przeciwniczka Kremla, której Kreml się boi. Ja tego tak nie oceniam. Raczej mamy do czynienia z takim, to co dzieje się w Rosji, te represje, te coraz surowsze przepisy właśnie takie, o jakich ona mówiła, łącznie z tym zabijaniem zwierząt bezdomnych czy w schroniskach, to sprawia, że społeczeństwo jednak coraz bardziej się denerwuje, może tak to powiem. Nie denerwuje jeszcze na tyle, żebyśmy my to widzieli, ale to niezadowolenie rzeczywiście ono rośnie. Mamy, powiedzmy, ten wrzątek, może to jeszcze nie jest wrzątek w garnku, ale ta woda coraz bardziej kipi pod wieczkiem. I ten komentarz Wiktorii Boni, ja podejrzewam, że to było coś bardzo spontanicznego, na co ona się zdecydowała i co zresztą ona w bardzo bezpieczny dla siebie sposób nagrała, bo ona od razu powiedziała, żeby jej nie przypisywać jakichś sympatii opozycyjnej, że ona nie jest razem z opozycjonistami, ona jest razem ze swoim narodem, tak? Czyli z tym, co uosabia Kreml w tej retoryce.
2: Czyli dyktatury to nie o Bali, ale na pewno dla Putina jest groźnym wydarzeniem.
5: To znaczy, ja nawet nie wiem, czy groźnym. Na pewno takim wydarzeniem, którego Kreml nie chce nagłaśniać, dlatego że zależy mu bardzo na tym, żeby nastroje społeczeństwa były stonowane, wyciszone i wszelkiego rodzaju triggery, czyli takie wyrażenie publicznego niezadowolenia przez osobę właśnie publiczną, rozpoznawalną, no to reżimowi nie służy. Dlatego zresztą później Wiktoria Bonia opublikowała kolejne nagranie, w którym podziękowała i Władimirowi Putinowi, i Dmitrijowi Pieskowowi za wysłuchanie.
2: Coś czuję, że mógł być telefon do pani Wiktorii w tej sprawie, żeby takie opublikowała nagranie kolejne. Wiktoria Bieliaszyn, Gazeta Wyborcza. Bardzo dziękuję ci za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
2: Ostatnia część świątecznego, pierwszomajówkowego poranka to GFM przed nami. Gościem jest jezuita, autor bloga Kościół po przed soborem. Ojciec Dariusz Piórkowski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
2: 8 maja, tak? Został wybrany Leon XIV.
6: No tak, tak chyba było.
2: Więc lada chwila ta rocznica. Można już jakoś scharakteryzować ten pontyfikat po tym roku Leona XIV, kardynała Roberta Prewosta?
6: No trochę można, bo tak robimy podsumowanie jakieś po roku. Na pewno widać, że z jednej strony jest ciągłość między nim a poprzednikiem, czy poprzednikami nawet, bo to przecież nie chodzi o Franciszka. Podobną wrażliwość ma, widzę, wobec no właśnie i ubogich, i widać, że jest przygotowany przez ten pobyt na misjach w Peru, czy w ogóle przez jeżdżenie po świecie jako generał, ma takie no, wyczucie do człowieka. Ja nawet bym powiedział, urzekła mnie niedawno taka modlitwa, którą ułożył za księży. No i wtedy zrozumiałem, no ten człowiek nie jest odklejony od rzeczywistości. Mhm. Ma kontakt.
2: A co było w tej modlitwie takiego?
6: No, że była taka, no właśnie, że wie, że każdego, nie tylko księdza, dotyka i samotność, jakieś trudności i pokusy, i ma już głębokie pragnienia, i potrzebuje wspólnoty, relacji, różnych ludzi. No widać, jest to takie normalne.
2: Życiowe ludzkie, bardzo.
6: Życiowe, tak, życiowe. Nie, i tak samo widzimy, że nie dystansuje się od ludzi, nie zamyka na pytania, nie ucieka gdzieś tam, nie? Benedykt był taki bardziej nieśmiały, nie? To pamiętamy. A on nie. Natomiast no, różni się też i bardzo dobrze, bo źle byłoby, gdyby każdy papież był taki sam od poprzednika.
2: A od Franciszka różni się czym?
6: A różni się. No, Franciszek rzeczywiście, nie wiem, czy to temperament taki południowoamerykański, argentyński, no był taki nieraz
2: spontaniczny
6: aż do bólu, potem go musieli tłumaczyć media, czy tam rzecznik prasowy, że to nie o to chodziło, a o tamto, więc no wiadomo, przy tych zwłaszcza samolotowych rozmowach, jak coś palnął, to potem...
2: Tak, poczuł się swobodnie z dziennikarzami, tak. Lubił dziennikarzy.
6: Ten jest bardziej wyważony, tak bym powiedział, i taki dyplomatyczny, o tak bym to nazwał.
2: Mm-hmm. Ale pierwsze słowa, gdy został wybrany właśnie 8 maja jeszcze z balkonu Bazyliki Świętego
4: Piotra brzmiały tak: niech pokój będzie z wami wszystkimi, najdrożsi bracia i siostry. I to słowo pokój, zabiegi o pokój, to jest chyba wspólny mianownik wielu, wielu jego wystąpień, to przemówień, prawda. Spotkań, orędownik pokoju.
6: To prawda, ja zresztą uważam, jeżeli kierujemy się wiarą, ale ja tak uważam, też patrząc na to z punktu widzenia wiary, że każdy papież jest na dany etap jakby w historii Kościoła, czy no może i nawet świata wybrany. I ten rzeczywiście ma taki charyzmat, nie, widać, dołączenia, dojednoczenia, bardzo mu na tym zależy. Nie tylko w Kościele, nie, ale i w świecie, więc ten głos wyraźny taki jest, nie, właśnie tutaj Franciszek, jeśli chodzi o Ukrainę, czy tam, nie wiem, jak sobie powiedział teraz na tą wojnę na Bliskim Wschodzie, ale ten jest dosyć jednoznaczny, nie, się nie boi, ale też chodzi mu bardzo o jednoczenie ludzi i jedność w Kościele, nie, zwłaszcza, że być może ten pontyfikat Franciszka ukazał nam bardziej jeszcze, że nie ma czegoś takiego jak taki jednorodny Kościół światowy, wszędzie tak samo, bo Kościół jest w zależności i od kontynentu, i od państwa, bym powiedział, i od historii, kultury inny na każdym

0: jednocześnie mogą być różnice w podejściu do praktyki liturgicznej i tak dalej, i tak dalej.
1: Nie tylko do praktyki. My jesteśmy na różnym etapie, nie wiem, wyrażania też, nie wiem, przyjmowania tego chrześcijaństwa w różnej kulturze, różnie się to nie przejawia. Też z pewnymi, no, Franciszek, powiedziałbym, trochę sprowokował Kościół przez różne synodalności, a Maurice Laetitia...
0: Ale też synod do spraw Amazonii, tak? Tak. Do tego, jak Kościół ma funkcjonować w tamtym regionie. Właśnie, wywołał wiele kontrowersji wtedy, pytań.
1: Teraz my być może jeszcze tkwimy w takim myśleniu, ale trzeci papież już nie jest z Europy, nie jest z rzędu. Drugi. Tkwimy ciągle w takim myśleniu europejskim o Kościele. Nie, że tu jest to centrum, to serce. Ale
0: czyli tak, to dobrze dla Kościoła, że był papież z Ameryki Południowej, teraz północnej.
1: Bardzo dobrze.
0: Dobre
1: Uważam,
0: odświeżenie.
1: Że, tak, odświeżenie, ale też wyjście trochę poza nasz europejski punkt widzenia, bo zbudowanie jedności dzisiaj nie będzie takie łatwe jak w średniowieczu. Papież zarządził, wszyscy przyjmowali, potem nie w Europie zazwyczaj, bo gdzie indziej też nie było tego Kościoła. To już nie te czasy.
0: A myśli ksiądz, że te wołania papieża o pokój, wyrażane teraz także podczas tej najdłuższej do tej pory w jego pontyfikacie podróży do Afryki, gdy mówił, że trzeba odejść od pazerności, korupcji, od walki o władzę, że życzy tym społeczeństwom wejścia na drogę pokoju, to może gdzieś tam w głowach polityków zasiać jakieś ziarno zmiany w ich umysłach? Czy to jest często jednak papieskie wołania w tej sprawie często są wołaniami wołającego na puszczy?
1: No ja bym powiedział, wołanie papieża jest troszkę tak jak wołanie Pana Boga i Pana Jezusa w Ewangelii, to znaczy bez żadnej siły, bez przemocy, bez manipulacji, bez przepłacania. Po prostu odwołuje się tylko do dobrej woli i rzeczywiście zdecydowanie lepiej mówić o tym, ciągle przypominać, trochę natrętnie, niż nie mówić. Oczywiście. A nóż, nigdy nie wiemy, nie? Kogoś może w końcu coś gdzieś jednego, drugiego ruszy. Nie możemy też liczyć na jakąś światową rewolucję, że wszyscy nagle nie pokończą wszystkie wojny i teraz będzie, nie? Niemniej, no, myślę, że tę wrażliwość ma bardzo podobną tutaj ten papież, co Franciszek, który też mówił o tej trzeciej wojnie światowej, ciągle się trwającej, nie? Na naszych oczach, albo my tego nie widzimy, ale to się dzieje.
0: Tak.
1: W różnych zakątkach świata i to ogromne zniszczenie. Mnie bardzo poruszyło w Kamerunie chyba to było, jak ostatnio mówił, no zniszczyć to można coś w 5 minut, ale zbudować całe życie i nieraz nie starczy, nie?
0: Tak jest.
1: I to jest taki, no może ktoś się zastanowi czasem. Może ktoś, kto jest odpowiedzialny za wszczynanie wojen czy jakichś konfliktów, niszczenie całych, nie wiem, infrastruktury, domów i tak dalej, się zastanowi.
0: Przyciąga uwagę księdza relacja Leona XIV ze swoim rodakiem, Donaldem Trumpem, bo tam iskrzy. Chociaż ostatnio Leon XIV chyba dosyć sprytnie zgasił ten spór, będąc w Afryce, mówiąc, mnie ten spór nie zajmuje, ja robię swoje. Ale był dialog między panami.
1: Dla nas, Polaków, być może jest to troszkę aż zadziwiające, bo no właśnie u nas na linii prezydent, czy nawet komuniści by pewnie tak Jana Pawła II skrytykowali, ale on przez to, że już długie lata był poza Stanami też, nie? I w tym Peru, i wcześniej jako generał Augustianów, no, pojeździł po świecie, no, ma inną perspektywę, inne spojrzenie, no, nie podkreśla tak mocno tej amerykańskości, ja to jestem Amerykanina, ani razu tego nie powiedział. To mnie uderzyło, jak wyszedł na tej lodży, nie, po wyborze, tam nie było ani słowa, że o, Amerykanin, coś takiego, czy pozdrawiam wszystkich Amerykanów.
0: I bardzo
1: nie pozdrawiał.
0: Nie pozdrawiał.
1: Pozdrawiał wszystkich. Peruwiańczyków.
0: Tak.
1: I wszystkich, ale Amerykaninów nie. Nie dlatego, że się czuję, nie czuję Amerykanina, tylko no, to jest inny rodzaj, no, ma inne zadanie.
0: I bardzo lubi używać...
1: A Kościół nie jest amerykański, ani polski, ani włoski, ani peruwiański.
0: Bardzo lubi mówić po hiszpańsku.
1: No tak,
0: to jest język znany w wielu krajach. Umie w tym języku się posługiwać i dzięki temu też, no właśnie, ta amerykańskość nie jest tak z nim związana, tak, nie ma jej wypisanej na czole.
1: No i nie boi się rzeczywiście, a czego ma się bać? Musi w pewnym sensie, jako tak jak sam powiedział, się z nim zgadzam, powiedzieć to, czego może ktoś nie chce usłyszeć, nie? Jak to Frank mówił, tłumacząc, co to jest jego logoterapia. No, u mnie to na tym polega, że ktoś przychodzi i ma słuchać to, czego nie chce usłyszeć, nie? W przeciwieństwie do psychanalizy, nie chce powiedzieć tego, po prostu ukrywa coś, co nie miałby powiedzieć. No i tak to jest, no, że taka jest jego rola też, nie?
0: Mm-hmm. A czy to będzie, Kościół, możemy przewidywać, że to będzie długi pontyfikat, bo jeszcze Leon

0: XIV jest względnie
1: zdrowy
0: młody.
1: I młody.
0: Tak. Jakie wyzwania stoją przed Kościołem? Bo tak, z jednej strony oczywiście laicyzacja przez Europę przechodzi, ale są też takie punkty na mapie zachodniej Europy, gdzie wiara się odradza. Oczywiście nie jakoś na masową skalę, tak, ale jakościowo można powiedzieć chyba dobrze. Między innymi we Francji. Mówi się dużo o tym, że coraz więcej będziemy mieli właśnie księży z Afryki, którą teraz odwiedził papież. Bodajże najwięcej właśnie powołań kapłańskich jest w Kamerunie, jeszcze w drugim kraju afrykańskim. Jak ten Kościół się może zmienić przez dekadę następną i dwie następne?
1: Trudno powiedzieć. Myślę, że zdecydowanie będzie to wyzwanie zachowanie tej jedności w Kościele pomiędzy różnymi kościołami lokalnymi. Na pewno będzie szedł w kierunku dalszej takiej jakby decentralizacji Kościoła, to znaczy zarządzania Kościołem, że to już tak nie może być, że jakiś tu papież jeden i on nad całą miliardową przeszłą społecznością wszystkimi, to jest niemożliwe dzisiaj. To jest za duże po prostu i za różnorodne. To będzie wyzwanie na pewno. I ten synod o synodalności, myślę, jakoś w tym kierunku zmierza. Potem nauka. Zmierzenie się Kościoła, bo to jest nieuniknione moim zdaniem, z odkryciami nauk o człowieku, neuronauki, mózg i tak dalej. To wszystko przed nami stoi, bo nie jakaś rewizja nauczania moralnego. Papież ponoć przygotowuje jakąś encyklikę o sztucznej inteligencji.
0: Tak.
1: To jest ogromne wyzwanie dzisiaj, no bo przecież ja sam nieraz mówię, że gdyby Piłat dzisiaj się zapytał, tak jak Pana Jezusa, cóż to jest prawda, to on by się zapytał, gdzie jest prawda. My dzisiaj włączymy
0: raczej problemem jest to, gdzie znaleźć prawdę, tak, niż
1: TikToka albo ten i masz, każdy coś mówi, ale nie wiadomo, czy to jest prawdziwe, czy nie. Ten lekarz tamto.
0: A też przecież duchowni bardzo są niektórzy aktywni w mediach społecznościowych. Zresztą ksiądz też.
1: Też.
0: I to też rodzi czasami problemy, tak?
1: Problemy, ale to jest... Problem polega na tym, że dzisiaj niestety to cały ciężar zrzuca się na odbiorcę. Że on ma być niemalże specem od wszystkiego. Ma rozróżnić, czy ten mówi prawdę, czy nie mówi prawdę. To jest ogromne wyzwanie. Jak sobie z tym poradzić? Nie, bo wiemy, nie, jak można łatwo oszukać, jak można, zresztą już z tego pontyfikatu, podszywanie się pod kogoś.
0: Tak.
1: No i niewątpliwie, no, o tym chyba ma być ta pierwsza encyklika, o tych, no bardzo dobra to jest rzecz, ta sztuczna inteligencja, ale znowu to jest trochę jak broń jądrowa, jak chyba kto, profesor Heller mówił, nie wiem, jeśli dobrze pamiętam, w którymś momencie będziemy musieli się nauczyć z nią obchodzić, jakieś ramy, nie? Bo inaczej to nas, nie wiem, to będzie katastrofa. Nie?
0: Zresztą ksiądz opublikował na swoim Facebooku domniemaną rozmowę z Leonem XIV, wygenerowaną przez ChatGPT.
1: Nie generowałem, sam to napisałem.
0: A, okej. Okay.
1: Żadnego czatu, żadnych, sam po prostu. Tak jakbym tam siedział.
0: A skąd ten pomysł w ogóle na
1: to? No bo wsłuchałem się w to, co papież powiedział, no i tak wczułem się, jakbym ja tam siedział, to o to bym zapytał. I oczywiście to, co tam papież odpowiedział u mnie na Facebooku, to by nie odpowiedział, to jest prawda. Ja to tak prowokacyjnie napisałem. No i to też pokazuje, przed jakimi wyzwaniami stoimy, bo ja sam dostrzegam, że jest coś takiego jak kościół powiedzmy, nie wiem, jakaś doktryna, nauczanie, ale potem jest kościół realny, ludzie kościoła.
0: Bo ten dialog księdza z papieżem dotyczył seksualności.
1: Tak, bo papież tam mówi o seksualności, że no, nie powinniśmy tworzyć takiego wrażenia, że seksualność jest najważniejsza, a moralności są inne ważne sprawy. Mhm. I ja się z nim zgadzam w 100%, ale w praktyce często na dole, bym powiedział, i tak wśród ludzi kościoła tak nie jest. Mhm. Wiele zależy od poszczególnego księdza, od poszczególnego wiernego. No, nieraz jest, ja mam takie doświadczenia też i tak to jest ukazywana ta seksualność i w ogóle związane z nią różne, powiedzmy, grzechy, które, no, ważniejsze się wydają niż właśnie sprawiedliwość, relacje, miłość,
0: pojednanie, tak. No jest tu taki bardzo smaczny, bardzo taki kąśliwy też cytat, tak? Nie róbmy z prezerwatywy w małżeństwie najważniejszej sprawy. Miał powiedzieć Leon XIV
1: nie
0: w rozmowie.
1: Powiedział.
0: No mówię, miał powiedzieć.
1: Nie. Ale gdyby był konsekwentny, to uważam, trzeba by było tak też powiedzieć, nie? Nie to, że to nie jest problem jakiś i nie przejmujmy się, tylko właśnie mi się wydaje, że na odwrót. Często tak w praktyce kościoła niektórzy robią z tego główny problem.
0: Mm-hmm. Czyli proporcje, to jest najważniejsze. No tak. Na koniec króciutkie pytanie do księdza. Czy polski kościół może dobrze wykorzystać pontyfikat Leona? Jakby miał to zrobić? Bo pewnie niektórzy troszeczkę odetchnęli z ulgą, że to nie jest jakiś lewicowy rewolucjonista. Oczywiście to takie publicystyczne moje określenie, trochę niepasujące do realiów kościelnych, ale takiego użyłem. Mm-hmm. No ale właśnie, ale czy to będzie czas przespany, czy niekoniecznie? Czy nowi kardynałowie jak Ryś czy Krajewski, którzy mają kontakty w Watykanie, będą wiedzieć, jak ten czas spożytkować?
1: Trudno powiedzieć. Nie jestem tutaj jakoś prorokiem, ale wydaje mi się, że jest ciągłość nie tylko między Franciszkiem, ale Janem Pawłem II i Benedyktem, jest pewna ciągłość, czyli wierność Soborowi Watykańskiemu II.
0: Przede wszystkim.
1: Przede wszystkim, który u nas, moim zdaniem, nie został jeszcze w całości zasymilowany.
0: Implementowany.
1: Zwłaszcza jeśli chodzi o wizję Kościoła właśnie. Czym jest Kościół, kim jest Kościół, jaką rolę mają w nim w ogóle świeccy. I teraz ostatnio papież mówił na audiencji, no to jest po prostu aż mnie to zasmuciło, bym powiedział. Nie to, co powiedział, tylko że było o świeckich, nie? Świeccy w kościele, którzy papież Franciszek mówi, to jest zdecydowana większość, a duchowni to jest mniejszość i byli przez wieki definiowani, że to nie są księża i to nie są mnisi.
0: Mm-hmm.
1: A aż śmiechu warte, nie? A 90, powiedzmy, 8% nie kościoła to są ludzie świeccy. I my teraz dopiero odkrywamy, świeccy są też częścią Kościoła. Nie, po prostu
0: i... Czyli odkrycie nomen omen Ameryki w tej sprawie. Ksiądz Dariusz Jurkowski, jezuita, bardzo dziękuję za wizytę w studiu TOG FM. To już koniec świątecznego poranka TOG FM, który został zrealizowany przez Filipa Weicherta, wydany przez Jakuba Żebrowskiego. Oj, na koniec parę tutaj błędów.
1: Już za długo dzisiaj, za długo od rana. Chyba czas odpocząć.
0: Maciej Kluszka udaje się na świąteczny odpoczynek. Do usłyszenia.
2: To jest powtórka.

0: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
1: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
2: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
3: Widać tam różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
0: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Mimo obaw rolników i sprzeciwu niektórych krajów, unijna umowa z blokiem Mercosur weszła w życie. Polska ma być kierunkiem pierwszej podróży zagranicznej przyszłego premiera Węgier. Z Gdyni do Brazylii przeniesie nas w sobotę wyjątkowy festiwal. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Polscy rolnicy ostrzegają, że umowa z krajami Mercosur może uderzyć w ich konkurencyjność. Roman Kondrów, rolnik z Podkarpacia, mówi, że rolnicy...